nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: SK Żary News.
1: Lubuszanin Szymon Jaskuła skompletował koronę ziemi. 1 czerwca 2025 roku alpinista zdobył liczący ponad 6000 metrów Denali, nazywany też Mount McKinley. To najwyższy punkt Ameryki Północnej i dokonał tego jako pierwsza osoba z naszego województwa. W swoim górskim CV ma jednak jeszcze m.in. Kilimandżaro czy Mount Everest. Szymon Jaskuła w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiedział nie tylko o samej podróży, ale zdradził też kilka ciekawych historii z najwyższych szczytów świata.
2: Parę rzeczy jest ciekawych, w zasadzie wszystko jest ciekawe w górach. Dlaczego o tym mówię? Bo Szymon Jaskuła jest ze mną. Lubuszanin, podróżnik, wspinacz. W zasadzie pierwsza osoba z województwa lubuskiego, która osiągnęła koronę ziemi. Czy dla ciebie to jest jakiś taki wyjątkowy tytuł? Czy jakbyś był 90. lubuszaninem, to te emocje byłyby takie same?
3: To nie miało i nie ma żadnego znaczenia dla mnie, nie? To nie dodaje mi, ani nie odejmuje 5 czy 10 punktów do tego, co robię. I tym w ogóle się nie kieruję. I tak jak gdzieś tam wspomniałem, jak zaczynałem swoją przygodę z górami, to nawet nie miałem pojęcia i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nasze województwo, można powiedzieć, jest tak ubogie, nie? W tych, nazwijmy to, alpinistów, a o himalaistach to już nie wspomnę, bo ja siebie w dalszym ciągu nie nazywam himalaistą, tylko ewentualnie alpinistą, wspinaczem i turystą wysokogórskim. Może kiedyś to się zmieni. Natomiast, no wiadomo, no jest to po prostu miłe, tak? Jest to miłe. Miłe było być pierwszą osobą z naszego województwa, która wdrapała się i zeszła żywa z Everestu. Korona ziemi tym bardziej. Natomiast to jest takie po prostu skutek uboczny tego, co robię.
2: A dlaczego nie chcesz się nazwać himalaistą? Mówisz, może kiedyś?
3: Tak naprawdę mówić o sobie himalaista to nie tylko jeździć w Himalaje, tak? Bo to od tego się wzięło i tam działać. Natomiast myślę, że trzeba się tutaj już wykazać jakimiś konkretnymi osiągnięciami. Miałem teraz jechać do Pakistanu, niestety na wyjazd nie dojdzie do skutku z drobniutkich problemów zdrowotnych, no ale to muszę być w 110% zdrowy, żeby pojechać. No i miał być Broad Peak i K2, a Broad Peak miała być próba bez tlenu. Po takim wyczynie, gdyby on zakończył się sukcesem, to wtedy gdzieś już mógłbym powiedzieć tak delikatnie, że takim jestem aspirującym himalaistą, porównując mnie do moich osiągnięć, do moich kolegów himalaistów, chociażby jak Piotr Krzyżowski, Waldek Kowalewski czy Oswald Pereira, no to ja tak naprawdę w tych górach jeszcze nic nie zrobiłem, więc nawet bym nie śmiał się tak nazywać.
2: Osoby, które wchodzą na najwyższe góry świata, czy to jest takie środowisko dosyć zamknięte, w którym jest rywalizacja, czy niekoniecznie, bo znane są przypadki, w których ktoś gdzieś utknął i niektórzy nawet zrezygnowali ze swoich planów, by komuś pomóc. Jak to wygląda?
3: Oczywiście, zwłaszcza rywalizacja gdzieś trwa, powiedzmy, w krajach między wspinaczami, gdzie na przykład jeszcze nie było na przykład do tej pory, nie wiem, kobiety czy mężczyzny, który skompletowałby 14 ośmiotysięczników. Gdzieś tam między niektórymi osobami jest ta rywalizacja, jest nawet jakaś taka niechęć i zdarzają się jakieś tam pewnie drobne świstewka. Niestety często taka rywalizacja kończy się tragicznie, chociażby jak 2 lata temu takie dwie Amerykanki, Gina i Anna, chciały być pierwszymi Amerykankami, które skompletują 14 ośmiotysięczników i na ostatnim Shisha Pangma ta rywalizacja była tak zaciekła, że gdzieś, powiedzmy, to bezpieczeństwo zeszło na drugi plan, no i niestety w ciągu, można powiedzieć, pół godziny dwie zginęły pod lawiną, pod dwiema różnymi lawinami, jeszcze wraz ze swoimi szarpami, więc no góra, powiedzmy, że góry rozsądziły, że ani jedna, ani druga, więc takie rywalizacje się oczywiście zdarzają. Natomiast jak chodzi o koronę ziemi, to gdzieś pewnie tak. Ja z tego, co wiem, to po ukończeniu swojej korony gdzieś tam około 30 Polaków do tej pory w historii skończyło tą koronę, więc jest fajnie, jest super, nawet gdybym był setny czy 500, to jak gdyby nie byłoby, nie miałoby dla mnie znaczenia, bo chodzi o mnie, to ja rywalizuję sam ze sobą.
2: Korona ziemi to jest określona liczba szczytów, ale jednak pojawiają się pewne takie dywagacje, który szczyt powinien być być rzeczywiście uznany na danym kontynencie. Jak to według Ciebie wygląda? Ty już śmiało mówisz, tak, zdobyłem koronę Ziemi, więc jak to wygląda według Ciebie? Ile tych szczytów jest? Który powinien być uznany za prawidłowy?
3: Znaczy się, no tak, jest 7 bądź 9. Przyjmuje się już, że tak powiem, powszechnie, tak, że jeżeli chodzi o Europę, to jednak jest to Elbrus, natomiast jeżeli chodzi o Australię, Australii i Oceanie, to jest to piramida Karstensza. Natomiast w Australii na górze Kościuszki byłem. Jak wiemy, dwa razy próbowałem na Mont Blanc, ale raz pogoda, raz kontuzja w zeszłym roku nie pozwoliło. Natomiast myślę, że w tym roku dla świętego spokoju ducha i dla własnej małej ambicji tam wrócę, wybiorę się i powiedzmy dla takich rozwiania wątpliwości gdzieś tam, wiesz, kiedyś za 100 czy 200 lat jednak jak ktoś zmieni zdanie.
2: Dalej będziesz
3: żeby było, tak. Dokładnie, więc tak, ale tutaj, tak jak mówię, no powiedzmy ta prawilna jest zrobiona, natomiast tutaj ten ostatni, 9 rozszerzony szczyt też będzie.
2: Góra McKinley, znana też jako Denali, w zasadzie chyba teraz oficjalna nazwa to Mount McKinley po decyzji Donalda Trumpa, mniejsza w każdym
3: razie. Ale tak czy inaczej wszyscy nazywają Denali, i rangersi, i lokalsi, i tak dalej, więc tam chyba jak gdyby nic się za bardzo nie zmieniło.
2: To tak trochę jak z tytularnymi nazwami klubów sportowych, każdy używa tej starej nazwy. W każdym razie nazwa to jedno, no, szczyt się nie zmienił. Ty zdobyłeś
3: górę, tak.
2: Nazywajmy ją może rzeczywiście górą Denali. Tak, 1 dokładnie. Czerwca stanąłeś, tak. Co zobaczyłeś? Jak wyglądał ten dzień?
3: Wiesz co, generalnie ten dzień był trudny. Trudny był z tego względu, że my tak naprawdę kilka godzin prędzej w zespole czteroosobowym po małych perturbacjach dotarliśmy do wysokiego obozu, tak, z tego obozu, którego się atakuje szczyt, czyli około 5300. Niestety w sobotę wpakowaliśmy się po prostu w kolejki wypraw komercyjnych. Kilkadziesiąt, sto, może więcej osób po prostu przed nami szło i na poręczówkach, i na grani, i naprawdę nam to wolno szło. I dotarliśmy do tego obozu tak około 3,5-4 godziny po tym, co planowałem. Oczywiście troszeczkę więcej może energii zaoszczędziliśmy, bo nie szliśmy gdzieś tam trochę szybciej, no ale w każdym bądź razie mieliśmy dużo, dużo mniej czasu na taki odpoczynek, więc to była sobota, około godziny 18:30-19 dotarliśmy do tego obozu. I może mały problem małego polegała na tym, że już w niedzielę około południa pogoda zarówno na szczycie, jak i w tym obozie miała się drastycznie pogorszyć. Takie dostawałem prognozy głównie z Polski od kolegi Tomka Piotka Krzyżowskiego i jeszcze innych osób, które tutaj mi pomagały w planowaniu właśnie tych wyjść pogodowych, więc musiałem po prostu podjąć decyzję, czego się praktycznie na Denali nie praktykuje, o krótkim dosyć odpoczynku i o wyjściu w nocy. Więc zarządziłem, bo byłem liderem naszej grupy, zarządziłem wyjście o trzeciej w nocy, trzeciej nad ranem, przy temperaturach poniżej minus 40 stopni. Więc no to jest, tak powiedzmy, dosyć rzeźnicko, nie? Bo trzeba jednak wstać, trzeba trochę jeszcze ugotować wody, herbaty, coś zjeść, rozgrzać się, mieć rozgrzane stopy, mieć rozgrzane dłonie, bo jak się tego nie zrobi na dzień dobry, to potem jest naprawdę w takiej temperaturze jest ogromny problem. Udało się zmobilizować i trzecia z malutkim groszem wyszliśmy na ten atak szczytowy w zespole czteroosobowym. Chwilę po nas wyszła jeszcze taka zaprzyjaźniona para czesko-słowacka, Lenka i Honza, małżeństwo. Lenka zresztą w zeszłym roku jako pierwsza Słowaczka zdobyła Everest bez tlenu. więc szalenie silna dziewucha. Mąż z tlenem, ona bez tlenu, więc oni wyszli troszeczkę za nami. Niestety po około gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 300-400 metrach jeden członek mojej grupy Łukasz po prostu stwierdził, że on się jednak po prostu bardzo źle czuje, że jest osłabiony, nie odpoczął, nie spał i musi po prostu odpuścić, nie? Więc na całe szczęście była z jego strony to bardzo rozsądna, po prostu bardzo uczciwa dla zespołu i odważna decyzja, że można powiedzieć praktycznie na dzień dobry, tak? Mnie o tym poinformował, bo później to po prostu byłoby ciężko. Musielibyśmy pewnie całym zespołem wracać, więc no nie byłoby fajnie. Także zachował się bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Więc on wrócił, a my w zespole trzyosobowym, ja, Waldek Kowalewski i Krzysiek Makuch ruszyliśmy do góry. I tak naprawdę, wiesz, takim początkiem, wyzwaniem to był taki trawers ściany, to się nazywa Denali Pass. To jest taka dosyć stroma ściana, którą trzeba przetrawersować, idąc w nocy przy jakichś tam wiaterkach. Opadów śniegu nie było, ale były drobne wiatry przez poprzedni dzień tak samo, więc powiedzmy ta droga była bardzo oblotna.

0: jeszcze zimniej było, dłonie chcąc nie chcąc zamarzają troszeczkę, no ale jak się człowiek rusza, to nie jest źle, nie? Więc w tym zespole trzyosobowym dalej, wiesz, cisnęliśmy. No powiem tak, no narzuciłem konkretne, solidne tempo. Krzysiu troszeczkę tam mnie, że tak powiem, krzyczał i prawie, że szturkał i prosił o trochę wolniej. Wiesz, no niestety, ja mu po prostu cały czas mówiłem, że ma wpierdzielać to, co po prostu ma, jakieś żele, batony energetyczne, jakieś draże, cokolwiek, bo niestety nie zwolnimy, ale powiedziałem, jak trzeba będzie, to cię po prostu Krzysiu zostawię tutaj i cię zgarniemy na powrocie. Pół kroczka może zwolnię, ale to jest po prostu wszystko, bo cały czas miałem po prostu w głowie, że musimy się czasowo wyrobić ze względu na to załamanie pogody. Po 7 godzinach, co jest naprawdę bardzo dobrym czasem, dotarliśmy na ten szczyt. Na szczycie było pięknie. Było pięknie, niewielki wiaterek, praktycznie zero chmurek nad nami. Cholernie zimno, bo tylko po prostu robiliśmy kilka fotek tak naprawdę. Wiesz, jakieś tam filmiki, więc na szczycie zarządziłem też, że będziemy 15 minut maksymalnie. Jak tylko zaczęliśmy schodzić z tego szczytu, przybiliśmy za nami właśnie tą jeszcze parę dosyć daleko, Lemkę i Honzę. Dotarliśmy do nich, zajęło nam czyli, nie wiem, 25 minut do pół godziny. Przekonaliśmy ich, w sumie mieli z półtorej godzinki drogi do szczytu jeszcze, bo to jest troszeczkę inaczej, jak się schodzi, jak się wchodzi, a że została taka dosyć pionowa ściana, żeby się na nią wdrapać i potem grań, to przekonaliśmy ich, żeby jednak zawrócili z nami, bo się zaraz pogoda zepsuje. Lęce ciężko było się z tym pogodzić, no to wiesz, szalenie ambitna dziewucha, niestety Honza troszeczkę był wolniejszy tego dnia, ale wiesz, jak zawrócili jednak z nami, 5 minut i pogoda tak się załamała, że nie byliśmy praktycznie w stanie na 5 metrów nic zobaczyć, więc musiałem znowu prowadzić grupę i praktycznie, że na czworaka musiałem wsiąść jeszcze gogle, bo już tak zamarzły, że musiałem, no po prostu szukałem drogi, nie? Szukałem, takie są trasery, takie tyczki, takie małe flagi, co ileś tam 10 metrów powbijane, więc no tutaj było powiedzmy ciekawie. Gdzieś tam dalej po drodze jeszcze zawróciliśmy kilku Rosjan, Amerykanów, którzy nie mieli tego dnia najmniejszych szans, żeby wejść na szczyt. No i po iluś tam na 100 godzinach zeszliśmy do tego high campu, a tam już się rozpętało piekło, nie? Takie piekło się rozpętało, że 4 noce tam musieliśmy spędzić, bo nie było opcji, żeby ktoś nawet z niższych obozów wszedł do nas, do tego obozu, ani żeby ktokolwiek zszedł z tego obozu.
1: Oczywiście o pogodzie mówisz, tak? Temperatura, tak. Wiatr czy cokolwiek?
0: Wiatr się rozkulał. Zresztą mi i Waldiemu, bo my byliśmy razem w namiocie, zerwało front z namiotu, więc prawie odlecieliśmy. Waldi wyskoczył z namiotu, ja leżałem na środku namiotu po prostu, żeby za bardzo się jeszcze ten namiot nie unosił, i Waldi zabezpieczał ten namiot, pożyczając gdzieś tam z depozytów jakieś szable śnieżne od innych ekip, bo naprawdę byśmy odlecieli. Zresztą przez te 4 dni zerwało kilka namiotów, które były powiedzmy no puste, jakieś tam depozyt, jakieś tam rzeczy w nich ludzie po prostu wnieśli do góry, mieli, no ale zostały po prostu zabrane przez wiatr.
1: Denali to jedna z najtrudniejszych gór do zdobycia w twojej karierze, w twoim życiu?
0: Myślę, że tak. Pomimo tego, że nie jest najwyższa i może nie jest jakoś super, super techniczna. Jest kilka takich odcinków, że trzeba troszeczkę popracować. Natomiast jest to najbardziej wysunięta góra na północ ze wszystkich. I tak naprawdę mówi się, że nie wchodzimy na 6-tysięcznik, tylko na ponad 7-tysięcznik. No i ta pogoda, nie? Ta pogoda to jest po prostu, tam bardzo często jest pełne szaleństwo. I też naprawdę wiele teamów bardzo dobrych, można powiedzieć profesjonalnych wspinaczy, czy nawet coraz częściej szerpowie przyjeżdżają też, żeby gdzieś tam sobie ten Seven Summit, że tak powiem, zaliczyć.
1: Kto przyjeżdża?
0: Szerpowie z Nepalu. Ci przewodnicy tam po prostu szerpowie przyjeżdżają, czy też z jakimiś tam powiedzmy klientami, czy sami i w jakichś tam grupkach i też nie wchodzą, nie? Po prostu ze względu na warunki pogodowe. Zresztą tam jesteś tak naprawdę, jeżeli nie jesteś komercyjnie, to jesteś zdany sam na siebie. Musisz mieć odpowiednią ilość jedzenia, gazu. Tam na przykład w tym wysokim obozie tego powiedzmy ostatniego dnia się już skończyło wszystko, tak? My nie mieliśmy już ani gazu, żeby roztopić śnieg i zagotować chociażby gorącą wodę, ani praktycznie już jedzenia nie mieliśmy. Jakieś tam powiedzmy drobne rzeczy zostały. Oczywiście z głodu byśmy nie padli, natomiast no takiego komfortu już nie było. Jak tylko się pogoda delikatnie gdzieś poprawiła, pomimo tego, że prognozy były bardzo sprzeczne, to udało nam się po prostu stamtąd uciec.
1: No i też szybko się zmienia pogoda, tak? Na tych wysokościach macie urządzenia, które świetnie ponoć prognozują pogodę, a jak wyjdzie w rzeczywistości, no sam wiesz, że bywa różnie.
0: Tak jak wspomniałem, ja miałem prognozę tak naprawdę z kilku źródeł i od rangersów, tak, i z urządzeń satelitarnych. I znajomi podsyłali, śledzili, wiesz, najróżniejsze radary, czy to powiedzmy lotnicza pogoda, czy taka pogoda. Ona naprawdę się błyskawicznie tam zmienia.
1: To jest sens w ogóle patrzeć na to?
0: Nie, no oczywiście, że tak, jak najbardziej, nie? Wiesz, jeżeli jest powiedzmy gdzieś okienko pogodowe, Kuba Patecki z Oswaldem weszli, no my się mijaliśmy, my schodziliśmy w trzecim obozie, a oni gdzieś tam dopiero do góry szli. No więc po prostu no oni akurat mieli szczęście, trafili na okienko pogodowe, że chyba 4 dni była pogoda, jakoś mówi, praktycznie lampa była, nie? Oswald mi wczoraj pisał, że na szczycie bez czapki, bez rękawiczek, bezwiecznie, więc mieli po prostu, wiesz, no rewelacja, nie? Także no trzeba mieć też dużo szczęścia. Natomiast jak jest to okienko, gdzieś tam powiedzmy kilkudniowe, takie faktycznie, gdzieś tam, wiesz, front ten idzie i jest dobry, no to ona się sprawdza. Natomiast jeżeli, tak jak my mieliśmy, że tu co chwilę dosłownie coś się zmieniało, no to ona jest nieprzewidywalna bardzo.
1: To nie był pierwszy raz, kiedy próbowałeś wejść na tę górę Denali. Zdaje się, 2 lata temu była próba. Tak. Byliście bardzo blisko.
0: Tak. Byliśmy bardzo blisko, ale daleko. Byliśmy właśnie pod, na koniec tak zwanego football field, czyli takiego ogromnego plato, pod taką ścianą, na którą właśnie, ściana z granią, na którą trzeba się wdrapać i potem jeszcze jakieś tam 15 minut do szczytu zostaje. No więc mogę powiedzieć, że jakąś tam godzinkę z groszem wtedy byłem pod szczytem, no ale coś się odwlecze, nie uciecze, tak widocznie tak musiało być. Chciałem też chyba tego po prostu doświadczyć jako organizator, jako lider, jako planista tego całego wyjazdu i się bardzo cieszę, że po prostu teraz tak to dopiąłem, tak to zorganizowałem, że daliśmy radę.
1: A powiedz, bo osobom, które nie znają się jakoś szczególnie na wysokich takich wspinaczkach, ja też należę do takich osób, wydaje się, mówisz, godzinka od szczytu, to pewnie gdzieś tam w cudzysłów można zamknąć tę godzinkę, ale dlaczego, pozwolę sobie zadać głupie pytanie, bo dlaczego nie? Dlaczego nie poczekaliście tej godziny dłużej, dlaczego nie uparłeś się być może jeszcze bardziej, skoro było tak blisko?
0: Znaczy się, wiesz, ja wtedy byłem zupełnie innymi ludźmi, wtedy liderem mojej, powiedzmy, ekipy i nawet tej takiej małej grupki trzyosobowej, która szła na atak, a za nami jeszcze druga grupa trzyosobowa. Był Artur Małek, czyli nasz, powiedzmy, jeden z lepszych swego czasu himalaistą, tak, himalaistą, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak. No i wiesz, to była jego decyzja, tak, to była jego decyzja. Ja nie chciałem się z nią zgodzić, bo właśnie chciałem poczekać, spróbować. Jeszcze kolega z teamu, który był z nami, Patryk, był no gdzieś tam trochę słabszy, już słaby, więc on był bardziej podatny na na te sugestie, żeby jednak zawrócić. No i wiesz, no i wtedy byłem bliski tak naprawdę, żeby się po prostu wypiąć z tej liny, tak jak Lenka chciała zrobić i po prostu iść samemu, tak, na ten szczyt. Natomiast no ja wtedy nie korzystałem, nie znałem tych urządzeń satelitarnych, tych powiedzmy map, które gdzieś tam prowadzą topografii dobrze góry, bo zdawałem się na swojego lidera, więc no to było po prostu zbyt ryzykowne, nie? Ja byłem zły, byłem wściekły, bo to był mój dzień, jak chodzi o wydolność fizyczną, no ale wiesz, czasami po prostu no, trzeba takie decyzje czy podjąć, czy się z nimi pogodzić, nawet jeżeli nie chcesz.
1: Dla dobra zespołu. Tym lepiej chyba smakuje wejście na taką górę po czasie.
0: Tak, tak, wiesz, ja bardzo, to była tak naprawdę jedyna góra, na którą ja bardzo nie chciałem wracać, nie, ze względu właśnie na te warunki panujące, tak, na to, że rano się budzisz w namiocie i wszystko jest w śniegu, tak, masz cały śpiwór w śniegu, całe, że tak powiem, wnętrze namiotu jest w śniegu, w szronie, więc to jest niefajne, niemiłe. Jest to po prostu niezbyt, jak mogę tak powiedzieć, niezbyt komfortowa góra, niezbyt przyjemna i dająca konkretnie w kość. No ale tak jak wspomniałem, tak? Ja byłem liderem, ogarniałem to wszystko, więc można powiedzieć, każdego dnia był plan, który realizowaliśmy praktycznie w 100%. No i szło zgodnie z tym planem, więc można powiedzieć, że jestem praktycznie, że podwójnie, tak? Szczęśliwy, że dobrze to zorganizowałem. Było hardkorowo, ale finalnie szczęśliwie.
1: Ile kilogramów miałeś na plecach? Plecak, wszystko inne, gdzieś jakieś doczepiane rzeczy. Ile kilogramów oprócz własnego ciała trzeba wnieść na szczyt góry?
0: No myślę, że my mieliśmy po 35 tak kilogramów minimum, do 40 kilogramów na saniach mieliśmy i po około 20 kilogramów na plecach, więc tak gdzieś w przedziale powiedzmy 55-60 kilogramów trzeba targać.
1: I to oczywiście są wyłącznie niezbędne rzeczy, czy możesz sobie pozwolić, żeby jakąś pamiątkę, coś z Lubuskiego przywieźć, coś zostawić na szczycie?
0: Nie, to są tak naprawdę wszystko to jest niezbędne rzeczy, nie? To jest wszystko to są niezbędne rzeczy, to jest sprzęt, to są niezbędne ubrania. Naprawdę musicie mi wierzyć, że nie uprawialiśmy tam rewi mody, tylko co niezbędne, tak? Pomimo tego, że byliśmy na górze 2 tygodnie, nie mieliśmy nawet 7 par majtek czy czegoś, nie, to jest minimum powiedzmy do 3, tak? Po prostu skarpetek tyle, ile trzeba, jakaś, nie wiem, jedna czy dwie koszulki takie, bielizna termiczna, to i tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy, jedzenie i gaz.
1: Rozmawialiśmy ostatnio w grudniu, po tym jak zdobyłeś masę Winsona, ale zapytam też o ten czas wolny w górach, bo jednak jest ten odpoczynek, ta regeneracja, co się wtedy robi?
0: Wiesz co, no właśnie to też gdzieś mnie tam troszeczkę zajmowało mi głowy przed wyjazdem, bo ja zawsze sobie obiecuję, że kupię sobie w końcu jakiegoś tam e-booka, jakiegoś Kindle czy coś takiego, wgram ileś tam książek i będę czytał w wolnym czasie, nie? Natomiast no na Denali można powiedzieć, że za bardzo tego wolnego czasu nie ma, nie? Tylko po prostu trzeba zapierdzielać, bo jak gdzieś nie idziesz do góry, to po prostu pół dnia gotujesz, bo wiesz, dziennie trzeba minimum z 3, 4, 5 litry trzeba wypić różnych płynów, trzeba zjeść ze 3 posiłki plus jakieś dodatkowe rzeczy, no i to wszystko po prostu trzeba sobie ugotować, a tam woda się nie gotuje w 5 minut, tylko potrafi, nie wiem, w pół godziny, w godzinę, w zależności od wysokości i temperatur się gotować, więc tak naprawdę często większość dnia spędzamy na takich przyziemnych właśnie rzeczach jak gotowanie. Natomiast no, jak wspomniałem, ja byłem w namiocie z Waldkiem Kowalewskim, czyli uważam, że jednym z naszych najlepszych obecnie i najbardziej szalonych polskich himalaistów. Tak? On ma 12 ośmiesięczników, brał udział w ponad 20 akcjach ratunkowych, 12 osób uratował w górach i tak dalej. Ma bardzo specyficzny charakter, też silny. mieliśmy kilka drobnych spięć, bo ciężki charakter, wiesz, który działa sam w górach, no ciężko się troszeczkę podporządkować pod dyktando młodszego, o wiele mniej doświadczonego kolegi, ale który jednak jest liderem. I no, chcąc, nie chcąc, po prostu musisz, więc było trochę różnych sytuacji, no ale tak naprawdę spędziliśmy większość tego czasu, nazwijmy, gdzieś tam wolnego na najróżniejszych po prostu rozmowach o górach, o życiu, o wszystkim tak naprawdę.
1: Jak wygląda ten okres bezpośrednio po pokonaniu tej góry, kiedy już stajesz u jej stóp, kiedy już wracasz do normalności? To jest proces, w którym trudno się odnaleźć?
0: Staram się do tego dosyć płynnie przechodzić. Mam to do siebie, co troszeczkę rodzina ma mi i gdzieś tam nawet znajomi za złe, że ja wracam z gór niezapowiedziany. Że planowo gdzieś tam mam wrócić któregoś, a kilka dni prędzej się pojawiam w drzwiach brata czy u rodziców i jest taki szok.
1: Z jednej strony dobrze.
0: Nie, no tak, wiesz, taka niespodzianka, ale oni też, wiesz, tam i potem troszeczkę marudzą, jak tak mogę powiedzieć, że wiesz, że przygotowaliby chociażby jakiś obiad, jakiś tort, czy wiesz, ja bezę uwielbiam swojej bratowej, że bezę by upiekła i tak dalej, a tu wiesz, no nic nie ma. Ja mówię, ale ja w ten sposób robię. Natomiast ja przychodzę dosyć płynnie, nie? Bo można powiedzieć, w niedzielę wróciłem wieczorem, natomiast we wtorek już byłem na treningu. Także ja wracam do takiej codzienności, do swojej rutyny, 3-4 razy z psami na długie spacery po lesie, treningi swoje. Tak naprawdę jakby się nic nie wydarzyło, nic nie zmieniło, jakbym zaraz miał gdzieś jechać na kolejną wyprawę. Rutyna.
1: Zdobywanie tych najwyższych gór może być traktowane jako taka trochę arena igrzysk, bo każdy chce zdobyć te góry w jakiś wyjątkowy sposób i bez tlenu, albo jako pierwsza kobieta, jako pierwsza osoba zimą, etc., etc. Ty jak na to patrzysz? Ty jesteś w końcu pierwszym Luboszaninem, więc no też jakaś wyjątkowość w tym jest.
0: Tak, może dostanę jakiś talon na kawę.
1: U nas
0: albo na winobraniu posadzą mnie koło bachusa z czekanem, tak? No. Albo takiego małego bachusika z czekanikiem zrobił.
1: No u nas w Esce możesz za darmo kawę dostać.
0: Przepraszam, no. Ale no właśnie już mam tutaj. Także no gdzieś tam te przywileje pewnie są, jeszcze o nich nie wiem, ale...
1: Ale jest to szukanie rekordów i podbijanie stawki chyba.
0: Jest, tak. Zdecydowanie jest. Niektóre, mogę powiedzieć, pomysły są, no są świetne, tak? Są fantastyczne. Sam śledzę, sam dopinguję. Niektóre są takie, no, na krawędzi, balansujące, że jak to się mówi, gdzieś tam coś pół metra w tą czy w tą, to może być dziękuję, do widzenia. Większość jest niestety robionych, jak to się mówi, no, na social media, tak? Czyli tam pod publiczkę dla sponsorów, dla zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze jasno, w tym roku na przykład na Everestie był taki Anglik, z tego co dobrze pamiętam, Mitch Hutcherson, czy coś, mogę przekręcić nazwisko, ale facet zrobił coś niesamowitego. Bodajże już czy 3 miesiące, czy pół roku prędzej, wydaje mi się, że pół roku prędzej, ktoś mówi, wyszedł z domu z Anglii i tak, przepłynął kanał La Manche, potem przebiegł przez całą Europę, przez Azję, przez Chiny, Indie, pływał, biegł, na rowerze jechał i na końcu wszedł na Everest, nie? Czyli jako zresztą pierwszy w sezonie, jako pierwszy turysta w sezonie, więc można powiedzieć, zrobił coś, czego nikt nie dokonał do tej pory. Wyszedł z domu i tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni, tak, pływając, biegnąc, jadąc na rowerze i potem spinając się, wszedł na dach świata. Przy tym jakieś tam akcje charytatywne organizował, więc no coś, co naprawdę budzi pełen podziw i respekt. Nie? Więc powiedzmy za takimi rzeczami to ja się podpisuję dwiema rękami.
1: Wiesz co, to ja już nie będę narzekał, jak o 5 rano bez samochodu będę musiał do radia jechać.
0: Dokładnie, widzisz, nie?
1: Wspomniałeś o akcjach charytatywnych. Ty też starasz się w jakiś sposób pomagać, choć nie jest to tak, że rozgłaśniasz to wszem i wobec, dlatego poproszę cię, żebyś to oznajmił wszem i wobec. Teraz pomagasz w każdym razie, starasz się według swoich możliwości.
0: Tak, dokładnie. Pomagam tak naprawdę praktycznie każdy wyjazd jest gdzieś tam związany z jakąś, nazwijmy to, akcją większą bądź mniejszą. No, tak naprawdę tylko gdzieś tam nagłośniona była zeszłoroczna akcja dla zwierzaków, tak? Natomiast przy innej okazji, można powiedzieć, bardzo pomogłem właśnie Władimu Kowalewskiemu, innemu przyjacielowi Karolowi Adamskiemu spełnić marzenie o Everestie. Ostatnio pomagam mojemu fantastycznemu 13-latkowi Stachowi Tkowskiemu, który jest bardzo, bardzo chory. Natomiast zamiast, tak jak to lekarze sugerowali ojcu, po prostu, żeby siedział przed telewizorem i za bardzo się nie ruszał, nic nie robił, bo coś się w życiu może mu po prostu stać niedobrego, no to chłopak jeździ ze swoim fantastycznym ojcem po Himalajach i tam zdobywa póki co sześciotysięczniki. Teraz na wiosnę zdobył Lobucze i Mera Peak, tak? Jeździ po górach na rowerze, jeździ. Tam ojciec Janek też ma 8-tysięczniki na swoim koncie, więc na przykład indywidualnie, tak, wspieram młodego chłopaka, który mimo przeciwności losu no nie poddaje się, a żyje pełnią życia, wspierany jest i myślę, że możemy o nim za jakiś czas, na przykład o jako najmłodszym, nie wiem, Polaku, który zdobył jakiś 8-tysięcznik, usłyszeć.
1: To pytanie gdzieś mi umknęło, a wydaje mi się dosyć ważne. Jak wielką trzeba mieć wiedzę? Może historyczną, na pewno też geograficzną, o górze, na której się wspinasz. Pytam w tym przypadku konkretnie o Denali. Czy czytałeś i jak się przygotowywałeś tak merytorycznie do tego?
0: Znaczy wiesz, w związku z tym, że ja tam byłem, ja zwracam dosyć dużo uwagi na, powiedzmy, na pewne szczegóły, tak? Na gdzieś tam na detale na górze i tak dalej. Mam dosyć dobrą pamięć, też jestem wzrokowcem i sobie wizualizuję. Było mi łatwiej i dużo, powiedzmy, podczas panowania, wiadomo, też czytałem zdjęcia, tak, droga i tak dalej, ale dużo sobie po prostu wyobrażałem, nie? Na zasadzie, wiesz, po prostu byłem w stanie i jestem w stanie zamknąć oczy i praktycznie, wiesz, tak po prostu przemknąć, przejść tą, właściwie błyskawicznie, tą trasą całą, którą idziemy, nie? Jestem w stanie iść tam, powiedzieć coś, jakiś odcinek może być niebezpieczny, gdzie jest lekko, gdzie jest przyjemnie, gdzie musimy uważać. Tutaj dużą rolę odegrała, można powiedzieć, taka już delikatna znajomość góry plus jakaś literatura, dostępne zdjęcia i to planowanie w ten sposób się odbywało u mnie.
1: Ile razy byłeś bliski śmierci w górach?
0: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, tak, to ani razu, natomiast jeżeli mówimy blisko śmierci metaforycznie, tak, czyli gdzieś tam świadkiem tej śmierci, no to już kilkukrotnie. Tak, to kilkukrotnie byłem blisko kogoś, kto niestety został już na tej górze. Jest to na pewno nieprzyjemne doświadczenie. Natomiast jeżeli nie zaakceptujemy tej myśli tego, że to się może po prostu zdarzyć wszędzie, to nie będziemy się nadawać w te góry. Po prostu psychicznie nie damy radę. Natomiast wiesz, nie miałem takich myśli, że mogę po prostu nie wrócić, nie? Z tych gór, bo jesteśmy w takiej czy nie innej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam się, powiedzmy, bałem.
1: Siłą rzeczy,
0: tak? Tak. Natomiast nie był to taki strach paraliżujący, nie? Który by mnie sparaliżował, że nie mógłbym się ruszyć. Myślę, że bardziej mnie motywował do działania, gdzieś do wydostania się z tej jakiejś, powiedzmy, dosyć ciężkiej sytuacji i żeby wrócić, nie? Wiesz, tak jak wspomniałem o tych chociażby czterech nocach w tym wysokim obozie. O dziwo, one mi tak generalnie dosyć szybko, wiesz, minęły spokojnie. Byliśmy naprawdę w czterech literach i pogoda też się nie zapowiadała, że będzie nagle się poprawi i będzie super. Czyli potencjalnie jeszcze mogliśmy tam spędzić ze dwie, trzy noce nawet, bez jedzenia, już bez wody i tak dalej. To jednak gdzieś ta głowa była naprawdę bardzo, bardzo spokojna. Może też dzięki Waldkowi, tak, który w takich sytuacjach jest naprawdę najwyższej klasy profesjonalistą i wiesz, zamiast pełen luz, pełen chill out i spokój, bardzo racjonalne myślenie. Może też dzięki temu raczej zachowałem spokój.
2: SK 106,6.
3: Treningi, zawody, medale, ale też pasja, dyscyplina i wychowywanie przez sport. Tak od wielu lat działa klub Oyama Karate w Lubsku, a więcej już teraz w rozmowie z senseiem Mateuszem Łandą.
4: Zacznijmy od tego, jak taka przygoda twoja z karate się zaczęła.
5: Ja zacząłem trenować w 98 roku, czyli teraz we wrześniu minie już 27 lat. Ale powiedziałbym, że to już na początku może była gdzieś tam przygoda, a teraz to już jest sposób na życie i coś, co jest obecne w moim życiu każdego dnia.
4: Było to pewnie kluczowe wspomnienie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trening karate?
5: Może się to wydawać dziwne, ale bardzo dobrze go pamiętam. Byłem małym chłopcem, który miał 7 lat i tata przyprowadził mnie na pierwszy trening. I bardzo dobrze pamiętam, jak wszedłem na salę i zobaczyłem nie tego trenera, nie tego senseja, którego widziałem na plakatach, tak? Bo na plakatach widziałem sensei Zbyszka Tomajowicza, a treningi prowadził jego brat, szef naszego klubu, wtedy jeszcze sensei, teraz już Shihan, Andrzej Tomajowicz. I pamiętam, że wtedy byłem zbulwersowany, że przyszedłem na salę i nie ma tam tego, kto był na plakatach. Ale na pierwszym treningu było dobrze, było fajnie, wyszedłem zadowolony. Nawet pamiętam, że uczyliśmy się robić przerzut bokiem, tak zwaną gwiazdę, i to mi tak utkwiło z pierwszego treningu właśnie te 27 lat temu.
4: Jeśli myślimy karate, to tutaj myślimy też o Yama Karate w Lubsku. Powiedz, co skłoniło cię do dołączenia do takiej działalności?
5: Czyli jak zaczynałem jako młody chłopiec, to przyszedłem, ponieważ szkoła, w której treningi się odbywały, była pod moim domem i poszedłem jak każdy gdzieś tam z kolegów na treningi, no i zacząłem trenować. Na początku miała być to zabawa, zresztą tak na początku stwierdzili moi rodzice, że wysyłają mnie, żebym się pobawił, no ale to trwało, no i trwa po dzień dziś. W pewnym momencie, kiedy już byłem takim bardziej świadomym człowiekiem, można powiedzieć, jak to karate już tak bardziej się zakorzeniło we mnie, zobaczyłem, wśród kogo trenuję, jacy ludzie prowadzą ten klub, że to nie jest stricte tylko trening i pójście do domu, tylko że ten klub to jest życie, że w klubie jest jak w rodzinie, do każdego podchodzi się indywidualnie, a tak naprawdę całość tworzy jedną wielką rodzinę i to mnie ujęło i dlatego też zostałem i działam w tym klubie. Działam, wydaje mi się, mocno. Klub funkcjonuje tak naprawdę od 81 roku. Wtedy jeszcze to było pod egidami zielonogórskiego karate Kyokushin. To wszystko zaczął sensei Marek Błaszków. Potem klub przejął sensei Andrzej Tomajowicz, który wprowadził klub w struktury Oyama Karate, w którym jesteśmy po dzień dziś.
4: Oyama Karate, czym właśnie taki styl Oyama różni się od innych form?
5: Oyama Karate jest stylem kontaktowym i stylem modernistycznym, tak? Naszym mistrzem jest Shigeru Oyama, nieżyjący już Shigeru Oyama, jest to uczeń Masutatsu Oyamy, czyli twórcy karate Kyokushin. Nasz Shigeru Oyama też przez bardzo, bardzo dużą część swojego życia trenował Kyokushin, wywodzi się z Kyokushin, ale w pewnym momencie zdecydował się na założenie swojego stylu, do którego wprowadził nowinki i modernistyczne techniki i tak powstało Oyama Karate, które rozwijało się w Stanach Zjednoczonych, bo tam też Shigeru Oyama emigrował. Jeśli chodzi o czym się różni od innych styli, no jest to styl kontaktowy. Na świecie mamy bardzo dużo styli karate, poprzez karate tradycyjne, karate Shotokan, to są style bezkontaktowe, ale dążymy do tego, że karate jest jedno. Mimo tego, że jest wiele styli, to karate jest jedno i to nie jest tylko walka, ale to też są zasady, takie jak szacunek do drugiego człowieka i to na to też zwracamy uwagę na treningach. Tak? To też myślę właśnie ten szacunek do drugiego człowieka, etykieta dojo, to też odróżnia karate od innych sportów walki. Teraz mamy ponad w klubie około 250 osób, tak na to wszystko składają się członkowie wszystkich naszych sekcji. Główna sekcja, siedziba klubu jest w Lubsku, mamy też sekcję w Nowogrodzie Bobrzańskim i sekcję w Jasieniu i tamten rok zakończyliśmy z liczbą około 250 członków klubu.
4: Czyli udaje się to spiąć w kilku miejscowościach, sprawnie to działa, prawda?
5: Tak, sprawnie to działa. Shihan Andrzej, czyli szef naszego klubu, Shihan Andrzej Tomiałowicz, razem ze swoim bratem, senseiem Zbyszkiem, w ostatnich latach tak to poprowadzili, że klub się naprawdę rozrósł. Mamy bardzo dużo mistrzów, których wychowaliśmy. No i też część z tych mistrzów prowadzi właśnie sekcje, czy to w Jasieniu, czy to w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mamy też bardzo dużo mistrzów, którzy pomagają nam na sekcjach i dlatego tak to fajnie wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie spiąć to tak, że odbywa się to tak naprawdę przez cały tydzień w różnych miejscowościach.
4: A jeśli mówimy o treningach, to do jakich grup wiekowych są skierowane?
5: Treningi tak naprawdę są skierowane dla wszystkich, bo karate czy samoobronę można trenować całe życie. Tak? Od małego dziecka po wiek już taki bardziej dojrzały. Prowadzimy grupy przedszkolne, prowadzimy też grupy z dziećmi szkolnymi. Te grupy są podzielone na grupy początkujące, na grupy zaawansowane. Mamy grupy młodzieżowe i grupy dorosłych, ale mamy też oddziały samoobrony. My specjalizujemy się też w defendo. Specjalistą od defendo jest Shihan Andrzej i sensei Zbyszek Tomiałowicz, którzy w 2014 roku rozpoczęli też działalność w defendo. To jest bardzo skuteczna, prosta samoobrona dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności ze sztukami walki. Jest to skierowane też zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Ja też mogę się pochwalić, że też w tym roku zrobiłem uprawnienia instruktorskie, jeśli chodzi o defendo i jest to bardzo fajne uzupełnienie mojego karate.
4: Jeśli mówimy o pracy z najmłodszymi, jest to cięższe niż z osobami już dorosłymi. Jak wygląda taki trening z dziećmi?
5: Jeśli mówimy o pracy takiej trenerskiej, każda grupa, podejście do każdej grupy musi być inne. Ja staram się w ogóle do każdego trenującego podchodzić indywidualnie, bo myślę, że to jest też klucz do poprowadzenia dobrego treningu. Ale jeśli miałbym mówić, to tak, na pewno treningi z dziećmi, a zwłaszcza z tymi najmłodszymi, są może nie trudniejsze, ale bardziej wymagające, bo dzieci, trzeba wiedzieć, jak dzieci zachęcić i to jest największa trudność. Jak znajdziesz klucz, żeby zainteresować dzieci, to jesteśmy w domu i te treningi wyglądają super. Jeśli chodzi zaś o grupy troszkę starsze, to jest troszeczkę łatwiej, ale wiadomo, trening z dziećmi rządzi się swoimi prawami, a grupy młodzieżowe czy grupy dorosłych, to wygląda to tak, że każdy, przychodząc na taki trening, też wie, czego chce i łatwiejsza jest komunikacja, łatwiej jest dotrzeć do takich osób, no i działamy. I każdy wtedy się przekonuje na sali, czy warto z tym trenerem pracować, czy nie. My jako klub jesteśmy tymi szczęściarzami, że jak przychodzą do nas na treningi, to na tej sali zostają i to jest dla nas największa duma.
4: No jeśli mówimy o dzieciach, no to też trzeba jakieś podejście mieć, żeby tą dobrą zabawę połączyć jednak troszkę z dyscypliną.
5: W treningu dzieci trzeba znaleźć klucz. No mamy swoje sposoby, żeby to połączyć. No wiadomo, w treningu dzieci, najmłodszych dzieci, troszeczkę starszych, kluczem jest zabawa, tak? Bo dziecko przychodząc na treningi tak naprawdę też nie wie, czego się spodziewać, ale jak widzi, że przez zabawę można zdobywać dużo umiejętności, to zostaje na sali, bo wiadomo, że jak jest uśmiech na twarzy dziecka, to wtedy te efekty też przychodzą szybciej. Dla nas jest ważne, żeby przede wszystkim na tych treningach dzieci miały uśmiech na twarzy, bo jak mają uśmiech, to jest satysfakcja. My też widzimy, że te dzieci się rozwijają. Wiadomo, że każdy chciałby zrobić z młodego zawodnika mistrza świata, ale to też może nie do końca o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby dzieci trenowały, żeby dzieci się ruszały i miały radochę z tego, co robią, a wyniki przyjdą później. Jest taka też maksyma w świecie karate, że z 10 tysięcy zaczynających treningi karate, tak naprawdę czarny pas zdobywa jeden. My mamy tych dzieci sporo i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej niż jeden, ale mówię, dla nas jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby te dzieciaki przychodziły na treningi, bawiły się, zdobywały umiejętności i to jest dla nas takim największym celem i radością.
4: Ale powiedzmy, jak wygląda standardowy trening? Jak wygląda rozgrzewka, technika?
5: Karate od innych sportów walki różni to, że my też mocno stawiamy na szacunek, na kulturę. Każdy trening karate zaczynamy standardową japońską ceremonią, tradycyjną ceremonią, którą wykonuje się w karate na całym świecie. To jest też taki moment takiego przed treningiem, wyciszenia organizmu, chwilowej medytacji. No i potem przechodzimy do rozgrzewki ogólnorozwojowej, bo wiadomo, że podczas rozgrzewki trzeba pobudzić organizm do działania, nie zmęczyć się, ale pobudzić ten organizm do działania. I potem przechodzimy do treningu. W zależności od tego, co mamy zaplanowane na dany dzień, na dany trening, możemy, jeśli chodzi o treningi, możemy pracować nad technikami walkowymi, nad stricte techniką, nad kata, przygotowujemy się do egzaminów technicznych, kombinacje walkowe. W karate jest naprawdę bardzo dużo możliwości treningowych i to też czyni ten sport tak fascynującym. Każdy trening jest inny i mogę to z całą świadomością powiedzieć, że przychodząc na trening, mimo tego, że wykonuje się podobne techniki, te same techniki, to ten trening zawsze jest inny.
4: Oprócz treningów to są też obozy letnie. Ile już takich edycji zostało poprowadzonych?
5: Obozy to jest, można powiedzieć, nasza taka flagowa dziedzina. Nasze obozy bardzo mocno tutaj się wkupiły w naszą lokalną społeczność, ale też wychodzą już poza krąg tej naszej lokalnej społeczności. W tym roku mamy już 33. edycję naszego międzynarodowego, bo jest to już międzynarodowy obóz Oyama Karate i reszty świata. My stawiamy w tych obozach na to, że zabierając nie tylko karateków, bo na nasze obozy mogą jeździć również osoby spoza naszego klubu, stawiamy na to, żeby zabrać dzieci, młodzież, dorosłych, bo dorośli też jeżdżą z nami w różne fajne miejsca i stawiamy na wypoczynek, na rekreację, też na lekkie treningi. Nie są to obozy stricte treningowe, bo uważamy, że ten czas letni, czas wakacyjny jest po to, żeby wypocząć i z nową energią wejść w sezon, i gdzie potem oddawać się treningowi, ćwiczyć mocno, ale mówię, nasze obozy to no, cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością. Rokrocznie zabieramy ze sobą około 140 osób, dzieci i młodzieży na te obozy i doświadczenie przemawia za nami.
4: Były treningi, odpoczynek także, ale na pewno warto wspomnieć o osiągnięciach, o sukcesach, bo już trochę tych sukcesów na liście się zapisało. Powiedzmy o tych największych.
5: Przez wszystkie lata istnienia klubów to największe sukcesy to jest wysłanie dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata. W 2009 roku w USA, w Danbury, nasz zawodnik Tomasz Krysiak zdobył tam wicemistrzostwo świata w kumite, w walkach. Lata później, w 2016 roku na Mistrzostwa Świata, był też sensei Radek Bandziak, który zajął tam czwarte miejsce w kumite i szóste miejsce w kata. I to są, myślę, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o nasz klub, ale mamy też szereg medali z Mistrzostw Europy, Tutaj też zdobywcami tych medali Mistrzostw Europy są właśnie Tomek Krysiak, Radek Bandziak, Dawid Gerstel, Tomasz Częścik, Kinga Dybka, która też startowała w naszych barwach. Ja mi też udało się zdobyć srebro w Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate. Także te medale międzynarodowe na pewno bardzo cieszą. Są to jedne z większych sukcesów sportowych, ale mam też szereg i mnóstwo medali z Mistrzostw Polski i tutaj mógłbym wymieniać wszystkich zawodników, ale myślę, że brakłoby nam czasu w tym wywiadzie.
4: Ale myślę, że warto powiedzieć też o Twoich dokonaniach osobistych.
5: Myślę, że też mogę powiedzieć, że troszeczkę tych sukcesów jest. Największym, jak wspomniałem wcześniej, ten jest srebro na Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate w Tomasz Iwari. Jestem też mistrzem Polski w drużynie w kata. Mam też Mistrzostwo Polski w Temashiwari, no i szereg medali juniorskich, jeśli chodzi o zawody rangi ogólnopolskiej, no i też mnóstwo medali, jeśli chodzi o gdzieś tam zawody mniejszej rangi. No, to już są takie sukcesy moje sportowe. No ale teraz największe sukcesy, z których ja się najbardziej cieszę, to są sukcesy moich i naszych podopiecznych.
4: Co czujesz, jak taki podopieczny stanie na podium?
5: Dumę i jeśli młody adept wychodzący spod naszej ręki staje na podium, to ja widzę takiego małego siebie, który też zaczynał, stawał na podium, zdobywał pierwsze medale i to jest na pewno duma i wzruszenie. No i to też daje takiego motywacyjnego kopa do pracy, do dalszej pracy, bo to tylko pokazuje, że można i się da.
4: Mówiliśmy o przeszłości, ale warto wspomnieć o tym, co aktualnie, bo tutaj też możemy powiedzieć o sukcesie z ostatnich Mistrzostw Polski.
5: Tak, ten sezon, jak i zarówno tamten sezon, był bardzo sportowo też bardzo udany dla naszego klubu, bo na Mistrzostwach Polski zanotowaliśmy sukcesy, zarówno w Kumite stawaliśmy na podium, zdobywaliśmy nawet Mistrzostwa Polski w walkach, ale też takim ostatnim naszym sukcesem jest wypromowanie drużyny w kata zespołowym. 3 lata temu zrodził się pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, ponieważ też bardzo fajnie rozwijała się konkurencja kata drużynowego w świecie Oyama Karate. Zrobiliśmy taką drużynę, która składa się z Anety Olzak, z Tomka Częścika i ze mnie. Zaczęliśmy startować, no i okazało się, że wychodzi to bardzo dobrze, bo ten trening, który robiliśmy na sali, zaprocentował. Raz zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, 2 razy zdobyliśmy Puchar Polski, na ostatnich Mistrzostwach Polski też zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Jeździmy po Polsce, staramy się robić jak najlepszą robotę. Udaje się to na razie, mam nadzieję, że będzie się to udawało jak najbardziej, jak najdłużej. Ale myślę, że tutaj te medale tej drużyny to jest sukces, ale największym sukcesem jest to, że udało się tą drużynę stworzyć, że to fajnie funkcjonuje, że fajnie nam się trenuje razem i to też jest chyba klucz do tego, że pojawiają się wyniki sportowe, bo jeżeli nie ma atmosfery w drużynie, to na pewno o te wyniki jest ciężej. My jesteśmy tymi szczęściarzami, że łączymy te dwie rzeczy i no i na razie to wszystko fajnie klika.
4: Tak, działa coś takiego jak grupa pokazowa, powiedzmy, na czym ona polega?
5: Jeździmy po regionie, jeździmy po Polsce, już też wyjeżdżamy za granicę i po prostu robimy pokazy. My jesteśmy, karatecy to są bardzo kreatywni ludzie. My mamy też to szczęście, że jako klub mamy tych kreatywnych ludzi, mamy fajnych ludzi z mnóstwem pomysłów, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie, no i tworzymy pokazy do muzyki, no i jeździmy i zabawiamy publiczność. Też można powiedzieć, że mamy sukcesy w tej dziedzinie, bo przez bardzo długi okres czasu byliśmy oficjalną grupą pokazową Polskiej Federacji Oyama Karate. Wystartowaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Walki w Warszawie. Tam zdobyliśmy też drugie miejsce. Był to duży sukces, ponieważ na ten festiwal przyjechało 19 grup sztuk walki, wszystkich sztuk walki z całego świata, także traktujemy to jako duży sukces i ten festiwal też otworzył taką drogę na duże pokazy. Zaowocowało to też występem w programie Mam Talent, dojściem do półfinału, a teraz po prostu jeździmy, wykonujemy pokazy dla publiczności, cieszymy się, że możemy dać troszeczkę rozrywki dla publiki. No i to też jest na pewno promocja dla naszego klubu, bo jeżdżąc po świecie, robiąc te pokazy, no, zbieramy żniwa w postaci kolejnych osób na sali treningowej.
4: Jak wyglądała Twoja droga do czarnego pasa? Jak to przechodzenie między pasami wygląda?
5: Nie chciałbym tego nazywać jakimś procesem, ale jednak jest to troszeczkę proces, bo no, zaczynasz w moim przypadku, tak? No, ja mówię teraz o swoim przypadku, zacząłem jako młody chłopak, na początku zabawowo, zdawało się te egzaminy, zdobywało się kolejne umiejętności, kolejne kolory pasów, gdzieś czym bardziej te pasy robiły się ciemniejsze, zaczynało robić się poważniej, ten trening stawał się bardziej specjalistyczny, czarny pas zaczął być realny, no i stało się to takim celem, pragnieniem. No i w końcu udało się to zrobić. Ja swojego pierwszego dana zrobiłem w 2012 roku. Przygotowywaliśmy się wtedy do tego egzaminu dość mocno, bo nie startowałem do niego sam. Startowałem też z grupą przyjaciół, z którymi razem się szykowaliśmy na ten egzamin. Pamiętam, że były to bardzo owocne i ciężkie przygotowania, bo chcieliśmy na tym egzaminie się pokazać jak najlepiej, bo ze Stanów Zjednoczonych przyleciał Shigeru Oyama, który nas egzaminował, każdy chciał pokazać się świetnie, no i w końcu nastał ten dzień tego egzaminu, no i według opinii egzaminujących nas, tak jak chcieliśmy, tak ten egzamin został zdany, czyli świetnie, bo były to opinie i egzaminatorów Shigeru Oyamy i też naszego mistrza. No i było to coś wspaniałego. Ja to traktuję jako jeden ze swoich największych życiowych sukcesów, bo jest to i sukces sportowy, i sukces mentalny. Bo to jest mnóstwo lat treningu, mnóstwo lat wyrzeczeń, zwieńczone właśnie tym czarnym pasem. Ale tak naprawdę kiedy zrobiliśmy ten czarny pas, bo mówię tutaj też w imieniu swoich kolegów, to tak naprawdę zabawa zaczęła się od początku, bo karate zaczyna się od czarnego pasa tak naprawdę.
4: Czy ty masz jakieś cele aktualnie jako sensei, może wychowawcze, sportowe?
5: Na pewno myślę, jakieś ukryte mam, ale dla mnie w tym momencie najważniejsze jest tu i teraz. To, żeby moi zawodnicy, których trenuję, nasi zawodnicy, tak? Mówię tu o całym klubie, żeby dobrze czuli się na treningach, żeby startowali na zawodach, żeby wychodzili z tych zawodów z uśmiechem, bo nie każde zawody można skończyć z medalem. I to jest dla nas najważniejsze, żeby zaszczepiać w zawodnikach sportową pasję, żeby dzieci, młodzież chciała startować, a sukcesy przyjdą, bo jest taka maksyma, że zwycięstwo nie należy się temu, kto nigdy nie przegrał i można wiele razy przegrać na zawodach, ale potem jak już w końcu zaczyna się wygrywać, to zwycięstwo naprawdę smakuje dobrze i to też zaszczepiamy dzieciom. Wydaje mi się, że jest to zdrowe i to jest chyba taki cel, jeśli chodzi o mój taki trenerski cel, żeby zaszczepiać w dzieciach sportową pasję i żeby to potem kiełkowało, ewoluowało i być może w przyszłości, żeby stało się sukcesem dla tej młodzieży czy dzieci.
4: Czy chciałbyś powiedzieć coś jeszcze na zakończenie?
5: Bardzo serdecznie chciałem podziękować moim mistrzom, wszystkim moim przyjaciołom z klubu, bo wszyscy razem tworzymy fantastyczną jedność i dlatego to tak wszystko fajnie funkcjonuje. Dlatego bardzo chciałem podziękować za tą przygodę, która zaczęła się lata temu, która trwa do dziś i będzie trwała w moim mniemaniu do końca świata, jeden dzień dłużej. Gdyby nie karate, moje życie na pewno nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj.
2: SK 106 i 6. SK Żary News.
3: Każdego roku działają na pełnych obrotach nie tylko, by się dobrze wykształcić, ale także edukować mieszkańców naszego regionu na temat zdrowia. Mowa o studentach medycyny działających w stowarzyszeniu IFMS Poland, a więcej już teraz w rozmowie Oli Kanoniak z Dobrosławą Kieres.
6: Dobrosława Kieres, koordynator lokalny programu stałego do spraw zdrowia publicznego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMS Poland, oddział Zielona Góra.
7: No dobra, no to właśnie, no i Stowarzyszenie IFMS Poland, które od wielu lat już, można powiedzieć, bardzo prężnie działa w naszym regionie. Może najpierw zaczniemy od tego, co za nami, czyli rok akademicki 2024-2025. Jak tam wasza działalność tutaj w naszym ośrodku w UZ-cie, na UZ-cie, ale też w regionie, tak? No bo to nie działacie tylko między sobą.
6: Jasne. Działaliśmy bardzo prężnie w tym roku. Udało nam się zorganizować dwa duże finały zdrowia pod kontrolą. Oprócz tego odwiedzaliśmy szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej. Byliśmy również na festynie na Szmaragdowym Wzgórzu ostatnio. Generalnie myślę, że było nas widać i słychać z naszymi różnymi akcjami profilaktycznymi i staraliśmy się jak najbardziej dotrzeć do mieszkańców. Mogę powiedzieć, że udało nam się skutecznie dotrzeć do studentów, zwłaszcza obecnego już drugiego roku, czyli tych, którzy zaczynali w tym roku akademickim, i wiele z nich dołączyło do nas, zaangażowało się w nasze działania i to jest zawsze bardzo budujące, kiedy widzimy, jak my studencko się starzejemy, ale widać ogromny potencjał w nowych studentach, studentkach, którzy dołączają i którzy chcą troszkę nas zastąpić, troszkę jeszcze nas wspomóc w tych działaniach.
7: Mm-hmm. Ja pamiętam, jak IFMSA Poland jeszcze raczkowało. Ty tak naprawdę to już kilka lat jesteś w stowarzyszeniu, prawda?
6: Tak, ja teraz kończę swój czwarty rok działalności.
7: Czyli jak zaczęłaś studia, to zaczęłaś od razu działać?
6: Tak, od początku.
7: Mhm. I jak to można porównać na przestrzeni lat? Jak się zmienia to stowarzyszenie?
6: Myślę, że nabieramy doświadczenia. Udało nam się otworzyć wiele drzwi i po prostu pokazać, że to, co robimy, jest wartościowe, że jest fajne zarówno dla mieszkańców, jak i dla studentów, że idzie za tym ogromna chęć pomocy, ale też taka merytoryczna wiedza, takie dobre nastawienie. I teraz naprawdę mamy już taką całkiem sporą bazę kontaktów, czy to chodzi o placówki dydaktyczne, czy o galerie, czy o różne inne instytucje, które widzą, że to, co robimy, jest przydatne dla mieszkańców i chcą nas wspierać w naszych akcjach, więc dzięki temu możemy organizować coraz więcej akcji. Mamy też coraz więcej swoich sprzętów i przyrządów do badań, do lekcji. Także widać, że cały czas się rozwijamy i z roku na rok coraz więcej młodszych studentów do nas dołącza, więc również coraz więcej akcji tak sumarycznie może się odbywać.
7: Mhm. Dobrze, to zanim zaczniemy o tym, co do mieszkańców, to powiedz, jak działacie w swoim środowisku, co wam daje przynależność do stowarzyszenia?
6: Przede wszystkim, znaczy można to tak rozpatrywać z dwóch stron, bo jeżeli mówimy o takich korzyściach, że tak powiem, bardziej wymiernych, no to wszystko, co robimy w ramach działalności stowarzyszenia, jest wynagradzane w punktach. To są takie nasze punkty przyznawane według taryfikatora i później te punkty można wymienić na zagraniczne praktyki wakacyjne, czyli te, które odbywamy po każdym roku studiów. Nie musimy ich robić, czy to tu w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim, czy gdzieś w szpitalach, przy naszych takich pierwotnych miejscach zamieszkania, tylko można na taką praktykę wyjechać sobie do Brazylii, Hiszpanii, czy nawet do Japonii. I to jest taki wymierny, zdecydowany plus tego, żeby zaangażować się w nasze działania, ale nie tylko. I bardzo fajnie się to obserwuje, jak właśnie ktoś zaczyna z taką myślą, że sobie będzie chodził na akcje, zbierał punkty i poleci gdzieś tam gdzieś tam do Finlandii, Korei, czy gdzie mu się marzy. A w trakcie tego zbierania punktów widać, jak sam udział w tych akcjach i samo właśnie uczestniczenie w tym wszystkim, poszerzanie swojej wiedzy, przekazywanie tej wiedzy, wykonywanie badań, robienie takich, no to jest tak naprawdę robienie wolontariatu w takim codziennym wydaniu, a widać, ile radości to sprawia i jak bardzo te priorytety się zmieniają i te punkty już później schodzą na dalszy plan, a jednak myśli się o tym, co jeszcze można by zrobić, co jeszcze fajnie by było zobaczyć w Zielonej Górze.
7: To już tak zmienia się myślenie ukierunkowane na siebie, na myślenie ukierunkowane na innych.
6: Tak, zdecydowanie.
7: Czyli to, co potrzebne medykowi.
6: Tak, to jest super, to jest naprawdę super właśnie. No my już, tak jak mówię, ja osobiście kończę 4. rok, inni skończyli już studia, z którymi ja zaczynałam i widać właśnie zmianę myślenia, jakby widzimy sami po sobie, więc tak fajnie obserwujemy też w tych młodszych członkach, członkiniach.
7: Mhm. Jak to wygląda w liczbach, mówiąc o tym zeszłym roku? Ile osób było w stowarzyszeniu?
6: W tamtym roku akademickim to było około 150 osób.
7: Sporo! Jak na stowarzyszenie studenckie, wydaje mi się, że to sporo.
6: No, to jjest naprawdę sporo.
7: A na mapie całej Polski oddziałów stowarzyszenia, wiesz, jak to wygląda?
6: To jest 19 oddziałów, które teraz działają i otwierają się 2 kolejne.
7: To też sporo.
6: To jest naprawdę sporo, a generalnie IFMSA, nie jako Polska, tylko jako całe Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, jest największym tego typu stowarzeszeniem i zrzesza ponad 1 300 000 studentów na całym świecie.
7: Mhm. Spotykacie się jakoś polsko-centralnie?
6: Tak, 2 razy w roku organizowane są zgromadzenia delegatów. To są takie wydarzenia, podczas których wprowadzamy zmiany w regulaminach, wybieramy osoby, które będą pełnić funkcję ogólnopolską w przyszłym roku akademickim. I tak jak wspomniałam, są 2 takie wydarzenia. I oprócz tego każdy program stały, czyli czy zdrowie publiczne, czy zdrowie reprodukcyjne, edukacja medyczna, ma jeszcze swoje 2 takie szkoleniowe spotkania. No, czyli sumarycznie tych spotkań jest trochę. Dla takiej osoby, że tak powiem, zaangażowanej w jeden obszar działalności, no to są z reguły 4 wyjazdy na rok akademicki.
7: A to nie jest jakoś dużo.
6: I tak, i nie. Te wyjazdy są 3-dniowe, czyli trwają od piątku do niedzieli. Z reguły są tak na początku każdego semestru, to znaczy ten taki okres październik, listopad i później marzec, kwiecień, więc jest to fajnie rozbite, bo raczej nie planujemy takich rzeczy gdzieś w połowie sesji, tylko wtedy, kiedy jeszcze jest czas, żeby się zająć czymś innym niż tylko nauka.
7: No właśnie, bo to też czas, jednak studia medyczne wymagają, żeby dysponować tym czasem i go poświęcać. Powiedz proszę, jeżeli chodzi o zbieranie tych punktów i wyjazdy, tutaj wymieniłaś Brazylia, Hiszpania, Japonia, to takie bardzo kierunki, powiedziałabym, odległe, nieco abstrakcyjne dla tak zwanego zwykłego Kowalskiego.
6: Tak, chociaż i tak ja jestem zawsze pełna podziwu dla osób, które decydują się na jeszcze bardziej, tak jak powiedziałaś, abstrakcyjne kierunki. Dla mnie to są na przykład kraje takie jak Oman, Ekwador, Jordania i nie wiem, Macedonia. To są takie, które pierwsze przychodzą mi na myśl, a wiem, że są bardzo, powiedziałabym, chwytliwe wśród studentów, dlatego że stosunkowo niedużo punktów potrzeba, żeby do takiego kraju się udać. Też wiadomo, że ten system ochrony zdrowia jest tam zupełnie inny niż taki, z którym my spotykamy się na co dzień i myślę, że to tak przyciąga uwagę i wiele osób chce się przekonać trochę na własnej skórze, jak to wygląda i nie od strony pacjenta. I tam też wiem, że tak zwane social programy są bardzo rozbudowane, czyli to, kiedy studenci tamtych państw organizują różne wyjazdy, wycieczki, pokazują, jak sobie żyją na co dzień tam po godzinach zajęć i po godzinach pracy w szpitalu, pracy w cudzysłowie oczywiście. I to wiem, że bardzo fajnie jest to rozbudowane w tych państwach, więc studenci z reguły wracają bardzo zadowoleni z takich praktyk.
7: Mhm. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, ty planujesz jakąś taką eskapadę?
6: Ja chciałabym po 5. roku, czyli za rok, udać się na taką wymianę. i niezmiennie od pierwszego roku marzy mi się Japonia. Ja z takim celem dołączyłam do stowarzyszenia. Później, no tak jak wspomniałam, trochę gdzieś zeszło to na dalszy plan i dopiero teraz jakoś tak reaktywowałam to wspomnienie i ten zamiar, więc zobaczymy, czy się uda.
7: Mhm. A znasz kogoś, kto był na takich praktykach gdzieś daleko?
6: Mam koleżankę, która w tamtym roku była w Macedonii, w tym roku aktualnie jest w Jordanii. Mam kolegę, który był w Japonii. Mam innego kolegę, który był w Brazylii i gdzieś jeszcze, ale nie pamiętam. Generalnie myślę, że na każdej uczelni znajdzie się po kilkanaście osób, którym udało się wybrać na taką zagraniczną praktykę.
7: Czyli to nie jest tak, że uzbiera się punktów na jeden wyjazd?
6: Nie, spokojnie, znaczy to zależy oczywiście, bo jeżeli komuś marzy się jakiś taki bardziej wymagający kraj pod kątem tych punktów, no to takie osoby z reguły zbierają faktycznie 3-4 lata, żeby na pewno się dostać. Ale jeżeli komuś zależy na tym, żeby właśnie fajnie spędzić wakacje i nie robić praktyk w Krakowie, Zielonej Górze czy gdzieś tam jeszcze, no to spokojnie można wyjeżdżać sobie co roku do takich krajów właśnie tutaj basen Morza Śródziemnego, Afryka, to tutaj myślę, że bez problemu można co rok wyjeżdżać.
7: Mhm. Jeżeli chodzi o nowych studentów, którzy przychodzą na rok 2025-2026, robicie jakąś kampanię promocyjną stowarzyszenia? Zachęcacie ich jakoś? Będziecie widoczni? Jesteście widoczni?
6: Staramy się być widoczni dla studentów dołączających. Mamy taką swoją akcję, która nazywa się Peer Support i w ramach tej akcji organizujemy dla studentów dołączających do nas pierwsze zajęcia, organizujemy im taki spacer po uczelni. W ramach tej działalności przydzielamy im też opiekunów grup dziekańskich, czyli takie osoby ze starszych roczników, które odpowiadają na pytania, służą radą, pomocą i do których śmiało można z różnymi sprawami się zgłaszać. Ta akcja cieszy się naprawdę sporą popularnością, bo no myślę, że każdy chciałby tak trochę jeszcze za rączkę być oprowadzonym na początku swojej studenckiej przygody. Także staramy się wyjść temu naprzeciw. Wiem, że kiedy ja zajmowałam się Peer Support,

0: wtedy, kiedy już no, znaczna większość tych nowych studentów sprowadzi się do Zielonej Góry, no i próbuje jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości.
1: Mm-hmm. A czy do IFM SA Poland można dołączać cały rok?
0: Tak, można dołączać cały rok. Warto też wspomnieć o tym, że w niektórych akcjach można brać udział nawet nie będąc zapisanym członkiem. To się troszkę skomplikowało, kiedy w grę weszła ustawa o ochronie dzieci, tak zwana ustawa Kamilka, bo wcześniej we wszystkich naszych akcjach można było brać udział nie będąc członkiem, bo tak naprawdę samo członkostwo gwarantuje to, że te punkty, które my sobie zdobywamy, są przypisane do naszego konta, do naszego nazwiska. I były osoby, którym nie zależało na tych punktach, które po prostu czuły się dobrze w jakimś temacie czy w jakiejś dziedzinie i chciały od czasu do czasu się w coś zaangażować i mogły to zrobić, że tak powiem, bez problemu. Natomiast teraz ze względów absolutnie niezależnych od nas, no każda akcja, gdzie chociaż może pojawić się dziecko, musi być objęta tym dodatkowym nadzorem, czyli każdy musi nie dość, że być zapisanym członkiem, my też musimy zbierać te zaświadczenia o niekaralności. No ponieważ większość naszych akcji jednak z dziećmi ma styczność. Więc.
1: Plus jest taki, że jak raz się załatwi to zaświadczenie, to ono przez jakiś czas jest ważne, prawda?
0: Tak, tak, tak.
1: Dobra, a jeżeli chodzi już o takie akcje, gdzie właśnie studentów medycyny zrzeszonych w stowarzyszeniu IFM SA Poland możemy my, mieszkańcy regionu, spotkać i porozmawiać z nimi na tematy właśnie bardzo szeroko pojęte medyczne, no to tutaj sztandarowe jest zdrowie pod kontrolą. Myślę, że już warto zaznaczyć, że ostatnio bardzo fajne badania były, prawda?
0: Tak, udało nam się zorganizować nowe współprace. Z takich nowych badań prowadziliśmy pomiary hemoglobiny we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wsparła nas też pani dermatolog, kontrolowała znamiona, co jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Również fajnie zostało to docenione i zauważone przez samą panią doktor, która powiedziała, że nie chciała się nastawiać, że tak powiem, w żadną stronę. Przyszła z bardzo neutralnym podejściem, a mówi, że faktycznie aż jej otworzyło to trochę oczy, jak bardzo takie akcje są potrzebne, ile osób przyszło na tego typu kontrolę w galerii w ogóle niezapowiedzianą, a dostało od niej dość pilne skierowanie i jednak tutaj kwestia tej profilaktyki jest bardzo ważna.
1: Mm-hmm. No i tradycyjne USG również udało się załatwić, mówiąc kolokwialnie.
0: Również udało nam się zorganizować badania USG. W tym roku wspierało nas aż 3 lekarzy, dzięki czemu mogliśmy organizować te badania przez 5 godzin. Jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście, jak zawsze i standardowo, nie było to wystarczająco i nie udało się przebadać wszystkich, ale staraliśmy się i my, i lekarze, więc mam nadzieję, że te osoby, którym się udało, są zadowolone, a te, którym się nie udało, że spróbują w kolejnych edycjach.
1: Mhm. I tutaj przy zdrowiu pod kontrolą, ilu mniej więcej studentów pracuje?
0: Ze swojego doświadczenia już wieloletniego mogę powiedzieć, że w takich najbardziej krytycznych momentach to było po jakieś 18 osób, co tak może nie brzmi aż tak krytycznie, ale biorąc pod uwagę fakt, że nasza akcja trwa 9 godzin i tych zorganizowanych stanowisk jest naprawdę wiele, to były krytyczne momenty, a generalnie zdarza się, że nawet około 30 osób, więc no prawie dwa razy tyle. W zależności tutaj właśnie od ilości stanowisk, od też takiego momentu, w którym to zdrowie pod kontrolą jest organizowane.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o zainteresowanie mieszkańców, cały czas jest na wysokim poziomie?
0: Zdecydowanie tak. Już wiele edycji z rzędu, to jest za każdym razem ponad 1300 wykonanych badań.
1: Mhm. Skupiając się na was, na waszej pracy, zdrowie pod kontrolą, finał to już jest finał, ale samą tą akcję już poprzedza wiele miesięcy tak naprawdę pracy i przygotowań, prawda?
0: Zdecydowanie. To jest zwłaszcza dla osób, które zajmują się koordynacją, czyli wszystkim od kontaktu z galerią, przez kontakty z lekarzami, przez różne kontakty z jeszcze innymi zewnętrznymi partnerami. To jest takie dobre 3 miesiące przed finałem, wtedy się z reguły zaczyna, czyli to tak przypada na koniec września, kiedy zaczynamy szykować jesienny finał i na luty, kiedy zaczynamy szykować finał wiosenny.
1: Czyli tak naprawdę chwila przerwy i już pracujesz

0: Wiecie nad
1: tak,
0: kolejnym.
1: Czyli naprawdę pół roku w roku to jest szykowanie zdrowia pod kontrolą.
0: Zdrowie pod kontrolą przez wiele lat to też zmienia się w takim kontekście, że kiedyś robiliście cały tydzień zdrowia, prawda? I tutaj też co roku akurat ten temat się zmienia, bo nie zawsze tak jest.
1: Nie zawsze. To zależy w głównej mierze od takich naszych mocy przerobowych, od ilości studentów, którzy się angażują, od tego, tak jak wspomniałam, jak to wypada czasowo, bo jeżeli akurat tak się złoży, że na przykład tydzień wypada zaraz po majówce, no to ciężko jest nam czasami zorganizować studentów, którzy mogliby się gdzieś pojawić, ale zawsze staramy się tak z całego tego tygodnia przed chociaż jedną, dwie akcje zorganizować w czasie tego tygodnia. W tym roku zorganizowany został Szpital Pluszowego Misia i badania i takie prelekcje dotyczące cukrzycy Sugar Proof i warto wspomnieć, bo odbyło się to w Kostrzynie. Przepraszam, w Gorzowie.
0: Tutaj jeszcze warto dodać, że tak naprawdę sam ten proces przygotowania wymaga nie tylko, to już nie wymaga wiedzy medycznej, co po prostu organizacyjnej, to trochę umiejętności menadżerskie, prawda? Wszystko w jednym.
1: Tak, wszystko w jednym, wszystkiego po trochu. To jest bardzo takie szeroko rozwijające, bo to już właśnie nie tylko kwestia tego, czy my umiemy ten cukier zmierzyć i zinterpretować wynik, ale też kwestia tego, żeby pozyskać glukometr, pasek i miejsce na to, żeby takie badanie przeprowadzić. Także tutaj do tego oczywiście dochodzi też kwestia odpowiedniego rozreklamowania całej akcji, więc i autoprezentacja, i zarządzanie czasem, zespołem, i sobą, i kryzysem, naprawdę sporo można się nauczyć. Myślę, że z takich, jeżeli mówimy o takich, że tak powiem, na co dzień przydatnych umiejętnościach, to nic mnie tyle na tych studiach nie nauczyło, co właśnie organizacja zdrowia pod kontrolą.
0: No to zachęcamy studentów, żeby włączali się w organizację zdrowia pod kontrolą. A jeszcze chciałam zapytać, wspomniałaś o cukrzycy Sugar Proof, tak? Dlaczego ten temat?
1: Ten temat dlatego, że tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy oczywiście jest taki, że cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Coraz więcej osób ma tę cukrzycę diagnozowaną, a przewidywania są takie, że tych osób będzie jeszcze więcej, gdzie tak naprawdę do pewnego stopnia sami jesteśmy w stanie sobie pomóc. To jest taki merytoryczny powód, a taki bardziej techniczno-prozaiczny jest taki, że jest to taka ulubiona akcja mojej tegorocznej asystentki, która bardzo chciała ją zorganizować i z dużym sukcesem udało jej się tę akcję przeprowadzić.
0: Kolejne akcje takie społeczne, no to już wspomniany przez nas Szpital Pluszowego Misia. Tutaj temat rozkręca się, zgłaszają się placówki?
1: Zgłaszają się. W każdym roku co najmniej jedna nowa placówka dołącza do tego naszego stałego zestawu, z którym współpracujemy, więc to też jest tak, że zawsze, kiedy ktoś chce zorganizować taki Szpital Pluszowego Misia, z reguły w pierwszej kolejności udaje się do tego swojego przedszkola, w którym, do którego sam chodził i dzięki temu, jeżeli mówimy tutaj o wolontariuszach z Zielonej Góry, to ta baza tak naturalnie się rozszerza, bo każdy chciałby swoją ukochaną panią z przedszkola odwiedzić trochę w innej roli i pokazać, tak kolokwialnie mówiąc, co z niego wyrosło.
0: Przypomnijmy, na czym akcja polega.
1: Akcja polega na tym, że studenci przyodziani w białe fartuchy i stetoskopy, niezależnie od tego, na którym są roku, odwiedzają dzieciaki w przedszkolu razem z pluszowymi misiami, bandażami, plasterkami i całym sprzętem diagnostyczno leczniczym i wspólnie z dziećmi leczymy misie. Ma to na celu głównie to, żeby oswoić dzieci z systemem ochrony zdrowia, żeby pokazać im, że badania są ważne, dlaczego my te badania robimy, jak te badania wyglądają. Więc robimy to w takiej formie nauki przez zabawę, dzięki czemu dzieci czują się zaangażowane, nie czują też takiego stresu i co jest fajne, to to, że dzieci same wymyślają choroby, więc ten arsenał naszych zmagań jest zależny od grupy dzieci. W niektórych grupach to są przeziębienia, bóle ucha, a w niektórych to są naprawdę straszne rzeczy pod tytułem złamany kręgosłup i chore serce, po prostu naprawdę takie, że nie wiem, czy my byśmy sami takie scenariusze wymyślili. No i oczywiście zawsze takiego misia udaje nam się z dzieckiem uratować, co by mu nie dolegało. Także to jest bardzo fajna akcja i nawet spotkaliśmy się kiedyś, jak na Dzień Dziecka poszliśmy do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka właśnie, że przyszła do nas dziewczynka, pacjentka i powiedziała, że ona musi być w szpitalu teraz, ale że u niej w przedszkolu byliśmy i ona już wszystko wiedziała, co jej będą robić i w ogóle ona się niczego nie bała.
0: Wspaniale.
1: Także naprawdę widać to, że przynosi to efekt.
0: Mhm. Do jakiej grupy wiekowej skierowane są te zajęcia?
1: Tak naprawdę od maluchów po starszaki. Tutaj jedyne co to różni się lekko forma. Forma mam na myśli to, że my z dziećmi wypełniamy karty pracy, takie nasze, mamy kolorowanki, więc tutaj w zależności, no, czy trafimy do dzieciaczków 3-4-letnich, czy do dzieci 6-7 lat, no to albo bardziej samodzielnie dzieci wymyślają i organizują sobie te swoje karty i te swoje badania, no albo my bardziej nakierowujemy, czy robimy to w grupach w zależności od możliwości placówki, ilości dzieci.
0: Ile czasu trwają takie zajęcia?
1: To też jest do dogadania z placówką. My tutaj jesteśmy dość elastyczni. W tym roku udało nam się być w przedszkolu w Maszewie, gdzie kolokwialnie mówiąc przerobiliśmy 8 godzin. Od 7.30 do 15.30 byliśmy tam i udało nam się razem z dziećmi przeleczyć 300 misiów.
0: To bardzo wielu pacjentów.
1: Naprawdę bardzo wielu pacjentów. Tam udało nam się zorganizować te zajęcia u wszystkich grup jednego dnia, bo była to akcja wyjazdowa, tak jak mówię, byliśmy tam cały dzień, także jak najbardziej w zależności od czasu, może to być 45 minut, może to być półtorej godziny. Tutaj na terenie Zielonej Góry też jak najbardziej możemy rozbić sobie to na 2 dni i no bo z reguły jest tak, że władze przedszkola, pani dyrektor chce, żeby jednak albo żeby przerobić wszystkie dzieci, kolokwialnie mówiąc, żeby faktycznie żadna grupa nie mogła się poskarżyć, że u nich nie byliśmy, więc my zawsze staramy się sprostać.
0: Mm-hmm. No i tutaj zmiana tematu. Mieszkańcy DPS-ów, czyli nasi lubuscy seniorzy. Z nimi jakie tematy podejmujecie?
1: Tutaj wiem, że organizowane są zarówno takie zajęcia Nordic Walking, czy zajęcia takiej lekkiej jogi, lekkich ćwiczeń, bo warto to podkreślać, że w każdym wieku ćwiczyć można. Należy oczywiście.
0: I powinno się,
1: to może nawet jeszcze ważniejsze, że nie ma złego wieku, nigdy nie jesteśmy za starzy albo nigdy nie jesteśmy w zbyt złej kondycji, bo zawsze te ćwiczenia pomagają nam w takim codziennym życiu i to jest bardzo ważne, żeby to pielęgnować. Więc tutaj z jednej strony aktywizujemy seniorów, a z drugiej strony są to też często zajęcia pod tytułem właśnie pomiarów ciśnienia, pomiarów cukru, tego jak się mierzyć, kiedy się mierzyć, jak to z tymi wynikami. Wiem, że organizowane też, ale nie powiem teraz, czy już u nas w Zielonej Górze, ale wiem, że były też takie zajęcia, które miały na celu takie cyberbezpieczeństwo, czyli właśnie to, jak nie dać się gdzieś złapać, na co należy uważać w internecie i tego typu różne przestrogi.
0: Mhm. A pamiętam również, że w tym roku kilka razy, nie pamiętam dokładnie liczby, odbywały się również szkolenia z samoobrony.
1: Tak, to zawsze w okolicy Dnia Kobiet są organizowane takie zajęcia, ale nie tylko, bo faktycznie było ich kilka w tym roku i to są takie zajęcia trochę na pograniczy naszych programów stałych do spraw zdrowia reprodukcyjnego. Tutaj jest ze strony Zdrowia Kobiet i Praw Człowieka i Pokoju na Świecie. No faktycznie jest to taki temat na styku.
0: Mhm. Jeszcze chciałam zapytać o dzieci, ale te starsze. Szkoły podstawowe 1-3 bądź 4-8. Do nich z jakimi tematami udajecie się?
1: Tutaj to spektrum naszych tematów też jest dosyć szerokie, dlatego że jeżeli chodzi o takie zdrowie publiczne, czyli moją działkę, no to tutaj zarówno tematy wad postawy, mamy taką swoją akcję Kostek z klasą, czyli to jak chodzić, jak siadać, jak ten nasz układ szkieletowy dobrze funkcjonuje, kiedy on dobrze funkcjonuje. Mamy też, wiem, że chodziły dziewczyny z takim projektem Lekcja kontra infekcja, czyli właśnie o zarazkach, o tym jak się nie zarażać i o tym dlaczego nie warto brać antybiotyków na zwykłe katar, co jest niesamowicie ważne i naprawdę wierzymy w to, że dzieci przychodzą i przekazują tak chociażby podprogowo tę wiedzę swoim rodzicom, bo zawsze to nie jest problem z wiedzą u dzieci, tylko gdzieś dalej wyżej. Organizowaliśmy też w tym roku dla starszych, to było w liceum, akcję dotyczącą chorób zdrowia psychicznego, dotyczącą depresji, czyli też taki bardzo istotny teraz temat. I tak naprawdę zakres tematyczny, jakby nasze projekty obejmują naprawdę całe zdrowie. Ja tutaj mówiłam teraz o tej swojej pomarańczowej części, bo pomarańczowy jest kolorem zdrowia publicznego, ale wiem, że dziewczyny ze zdrowia reprodukcyjnego bardzo chciałyby działać i to są bardzo ważne tematy, takie jak pierwsza wizyta u ginekologa, moja pierwsza miesiączka. Natomiast niesamowicie często jest to traktowane jako temat tabu i ciężko jest nam się przebić, żeby z takim tematem pójść do szkoły. Dlatego ja tak chciałabym podkreślić teraz, że to jest bardzo ważne, jest to prowadzone na bardzo wysokim merytorycznie poziomie i ma na celu cały czas to samo, czyli profilaktykę, bo jeżeli my nie powiemy, jak nie powinno być, to dziewczynka, która pierwszą miesiączkę dostanie albo nie dostanie, nie będzie wiedzieć, że tak nie powinno być.
0: No i właśnie tak jak powiedziałaś, pierwsza wizyta u ginekologa to też taki temat, który powinno się promować, podejmować zarówno z dziewczynami, jak i chyba też z rodzicami, z mamami, tak? Bo tutaj też rola mamy, żeby
1: tak,
0: pokierowała.
1: Jak najbardziej rola zarówno mamy, jak i tak naprawdę taty, bo nie zawsze mama jest dostępna, dyspozycyjna i nie zawsze jest taka możliwość, więc my staramy się też różnego tego typu tematy podejmować również z chłopcami, nie tylko z dziewczynkami, ale no myślę, że każdy powinien wiedzieć, co to znaczy cykl miesiączkowy, kiedy on się zaczyna i jak to wygląda, bo ta wiedza jest takim kluczem do tego, żeby wiedzieć, kiedy zgłosić się po pomoc, żeby wiedzieć właśnie, co jest takie normalne, fizjologiczne i kiedy wszystko jest okej, a kiedy niekoniecznie.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o otyłość, bo to też jest takie, powiem, schorzenie teraz, które dotyka coraz więcej, coraz młodszych nawet dzieci.
1: Tak, to mamy też akcje, które są związane ze zdrowym żywieniem, z tym jak komponować dietę, z tym jak ważna właśnie znowu aktywność fizyczna jest i znowu w każdym wieku, bo też warto wspomnieć o tym, że coraz więcej dzieci teraz nie spędza czasu tak jak jeszcze my spędzaliśmy, czyli gdzieś goniąc po podwórku i bawiąc się po prostu, tylko te zabawy są często wirtualne albo telefonowe, albo po prostu bardziej siedzące. Niż jednak biegające, więc no, zmienia się to, dlatego też trzeba trochę zmienić podejście i starać się zorganizować takie bardziej aktywne zajęcia dla dzieci. Mam wrażenie, że za naszych czasów i kiedyś to tak było, że właśnie wołali nas tylko do domu, chodź na obiad, już
0: dokładnie
1: późno wracaj,
0: tak,
1: a teraz to jest wręcz przeciwnie, poszedłbyś wreszcie na dwór i ruszył się z domu, także ja mam akurat młodszego brata, więc widzę, że do mnie takie komunikaty nie trafiały. Dlatego warto też o tym rozmawiać i fajnie jest też rozmawiać z rodzicami.
0: Dokładnie. Dobra, to jeżeli chodzi o wyjście do mieszkańców naszego regionu, a jeszcze kilka słów o zmianach, nie wiem jak to nazwać, twoim awansie. Mogę to tak?
1: Myślę, że można to tak nazwać.
0: Zmiany.
1: Zaczęłabym od tego, że zmiany są też lokalnie, tutaj u nas w Zielonej Górze, dlatego że kiedy ja zaczynałam to 4 lata temu, to zaangażowało się sporo osób z mojego roku, więc siłą rzeczy większość z nas teraz już pomału chciałoby przekazać swoją wiedzę i swoje doświadczenia, żeby zostawić, że tak powiem, swoje działki w odpowiednich rękach młodszych studentów i studentek. Dlatego naprawdę ogromne zmiany tutaj lokalne się pojawiły. A część z nas zdecydowała się pójść o krok dalej i zaangażować w działalność ogólnopolską, bo tak jak gdzieś tam to wybrzmiało na początku, to nasze stowarzyszenie obejmuje 19 oddziałów w Polsce, a generalnie przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia, więc to jest trochę takich korpo struktur, to trochę ciężko zrozumieć z zewnątrz, ale ja mogę tutaj właśnie siebie podać jako przykład, bo nie będę już działać lokalnie jako koordynatorka z oddziału w Zielonej Górze, tylko będę pełnić funkcję koordynatorki ogólnopolskiej programu stałego do spraw zdrowia publicznego, więc końcówka się tak naprawdę nie zmienia. Cały czas w temacie zdrowia publicznego, w temacie badań profilaktycznych, akcji profilaktycznych i edukacji, ale już na poziomie takim bardziej nadzorczym, takim bardziej wspierającym inne oddziały. To znaczy koordynowanie działań nie tylko w Zielonej Górze, ale w całej Polsce, próbę takiego właśnie ustrukturyzowania tego, czyli na przykład, żeby w całej Polsce w danym miesiącu organizowano akcję Szpital Pluszowego Misia.
0: Pilnowanie,
1: tak, ale też próba pozyskiwania nowych materiałów edukacyjnych, nowych sprzętów do badań, które wesprą właśnie nie tylko tutaj oddział w Zielonej Górze, ale w całej Polsce.
0: I jak się z tym czujesz?
1: Generalnie dobrze. Jeszcze jestem w takiej fazie bardzo dużego potencjału, dużej chęci, takiej otwartej głowy, także jeszcze jest ten taki napęd bardzo pozytywny. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mam nadzieję, że wiele drzwi zostanę otwartych i że sporo rzeczy uda mi się zorganizować i załatwić, że również koordynatorzy lokalni będą chętni na moje różne pomysły i że uda nam się znaleźć porozumienie i wspólnie coś fajnego zrobić.
0: Czy działalność na szczeblu ogólnopolskim będzie wymagać od Ciebie częstszych wyjazdów? Czy to wszystko już się dzieje zdalnie tak naprawdę?
1: Znaczy, trochę to zależy, bo teraz, tak jak wspomniałam, to są takie standardowo, to są 4 wyjazdy w ciągu roku akademickiego, jeżeli mówimy o takich ogólnopolskich naszych spotkaniach. Natomiast są jeszcze spotkania federacyjne, czyli te międzynarodowe, i to jest kolejnych, to już jest dużo spotkań. Oczywiście nie we wszystkich trzeba uczestniczyć, nie na wszystko trzeba jeździć, ale no jest to kolejna taka grupa spotkań, gdzie właśnie albo zdalnie, albo stacjonarnie, albo chociaż trzeba się zapoznać z tym, co tam na tych spotkaniach zostało ustalone. Tutaj mogę się pochwalić, bo to też nie jest tak, że tylko osoby ze szczebli ogólnopolskich mogą się wybrać na takie wyjazdy. Mogą to być generalnie też po prostu chętni członkowie, członkini stowarzyszenia i wyruszamy na General Assembly, czyli takie nasze zgromadzenie delegatów, ale na szczeblu federacyjnym, czyli też można powiedzieć wybory i poprawki w regulaminach, co może nie brzmi super interesująco, ale
0: jest potrzebne
1: i w ramach takiego właśnie wyjazdu wyruszamy do Grecji.
0: O, a to przyjemne z pożytecznym.
1: Dokładnie tak.
0: A powiedz proszę, ta funkcja sprawi, że poznasz bardzo wiele różnych osób, prawda?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to też dzieje się właśnie, że to jest taka kontynuacja tego, co dzieje się na szczeblu lokalnym, bo działając tutaj w Zielonej Górze miałam okazję współpracować zarówno z prezydentem miasta, jak i z NFZ-em, z Urzędem Marszałkowskim, no oczywiście ze wspomnianym już RCKiK, z ogromną ilością lekarzy i organizacji, które chciały wspierać nasze działania.
0: I z mediami.
1: Z mediami, oczywiście. I myślę, że na szczeblu ogólnopolskim jest to po prostu kontynuacja, już nie tylko organizacje i stowarzyszenia takie lokalne, ale właśnie też ogólnopolskie, być może międzynarodowe. Także myślę, że tak automatycznie nastąpi właśnie ten przeskok i że tych kontaktów pojawi się jeszcze więcej.
0: A też inspiracje z szczebla ogólnopolskiego, z innych oddziałów będzie można przenieść na grunt lokalny.
1: Tak, zdecydowanie chciałabym właśnie, żeby współprace takie międzyoddziałowe się troszkę zacieśniły, żebyśmy troszkę lepiej się poznali i troszkę bardziej, a nawet jeszcze bardziej współpracowali ze sobą w przyszłym roku akademickim, żeby no nie każdy oddział musiał trochę odkrywać koło na nowo, tylko żeby można się było właśnie zainspirować i przenieść coś, co działa fajnie gdzieś indziej do siebie, żebyśmy wzajemnie powymieniali się pomysłami, bo myślę, że dzięki temu będziemy w stanie naszą taką energię wewnętrzną i chęć przełożyć na na to, czego jeszcze nikt nie wymyślił, co jeszcze nigdzie się nie pojawiło, albo po prostu na to, żeby zreaktywować projekty, które na przykład nie działały.
0: Mhm. A powiedz proszę, jak to jest, czy te oddziały w całej Polsce prowadzą takie same akcje pod takimi samymi nazwami? Czy...
1: Tak.
0: Aha, czyli Szpital Pluszowego Misia jest również w Świętokrzyskim.
1: Dokładnie tak.
0: Okej, okay. A jakieś akcje, które już wiesz, że odbywają się w Polsce, a u nas jeszcze, no na przykład nie ma mocy przerobowych, a chciałabyś, żeby się pojawiły?
1: Pierwsza taka akcja, która przyszła mi tutaj do głowy, to jest taka akcja, która nazywa się Psychodeliki i jest o wpływie substancji psychoaktywnych. Jest to akcja, no myślę, że skierowana do młodzieży licealnej, do studentów i to jest akcja, która w innych oddziałach odbywa się za pomocą takich specjalnych gogli, które imitują właśnie bycie pod wpływem i w tym roku dzięki współpracy z Biurem Promocji naszej uczelni udało nam się takie gogle zakupić, więc mam nadzieję, że prężnie od przyszłego roku akademickiego ta akcja właśnie u nas lokalnie w Zielonej Górze będzie się odbywać.
0: I jeszcze jakaś ci przychodzi do głowy?
1: Musiałabym troszkę pomyśleć, ale tak, jeżeli chodzi o te nasze tematy zdrowia publicznego, widzę, że na przestrzeni ostatnich lat naprawdę wiele tych akcji się przewinęło i że my się naprawdę mocno rozwinęliśmy. I tutaj też tak jak myślę, że zawsze wspominam w tych rozmowach, że jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. To znaczy, jeżeli zgłosi się do nas szkoła i poprosi o jakąś akcję związaną z na przykład neuroróżnorodnością, czyli chociażby z autyzmem, z zespołem Aspergera, to my bardzo chętnie takie zajęcia przeprowadzimy. Ja osobiście w tym roku przygotowywałam takie prezentacje na ten temat, żeby właśnie były gotowe dla przyszłych pokoleń, bo nam nie udało się w tym roku zorganizować takiej akcji, trochę ze względu na brak czasu, właśnie takich mocy przerobowych, ale jesteśmy zawsze otwarci i widzę, że wiele tych akcji przewija się w ciągu roku akademickiego. Mam tu na myśli tak na przestrzeni ostatnich 3 lat, że faktycznie zgłosiła się jakaś placówka z zapotrzebowaniem na akcję i my takie materiały przygotowaliśmy i z taką konkretną akcją poszliśmy. Albo, że na przykład przychodzą nowi członkowie, nowe członkinie i oni chcą zorganizować jakąś akcję i to też tak wygląda, że oni skupiają się na tym swoim temacie, który chcą zrealizować. Więc tutaj u nas faktycznie wiele tych akcji się przewinęło. Wiem, że są plany, żeby edukacja medyczna mocniej ruszyła na Uniwersytecie Zielonogórskim. To jest taki program stały, który zajmuje się edukacją studentów, taką jeszcze dodatkową, trochę od studentów dla studentów. Tutaj pod tytułem warsztaty szycia chirurgicznego, warsztaty EKG, warsztaty gipsowania. Także tutaj w tym zakresie myślę, że możemy działać jeszcze prężniej niż działamy. Mamy nowego koordynatora, który jest bardzo zmotywowany, ma bardzo dużo pasji do tego, więc mam nadzieję, że uda mu się wiele fajnych rzeczy zorganizować.
0: Na tą chwilę dziękuję ci serdecznie, Dobrusiu, za rozmowę i oczywiście jesteśmy w kontakcie.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.
2: SK 106,6.
3: Rok 2025 należał do Oliwii Mikulskiej. Żaranka zdobyła koronę Miss Polski, a więcej w materiale Klaudii Mazurek.
4: Warto zacząć od najważniejszego momentu Miss Polski 2025. Powiedz, co czułaś, jak usłyszałaś właśnie swoje imię i nazwisko?
5: To był wieczór pełen emocji i byłam wzruszona, to na pewno. W szoku, w lekkim szoku też, bo jednak było tyle kandydatek i ten werdykt był, mam wrażenie, że był ciężkim wyborem. Także byłam zszokowana, zapłakana podczas zakładania korony i bardzo wdzięczna za to wszystko, co mnie spotkało.
4: Spodziewałaś się troszkę?
5: Jak mam być szczera? Nie. Także to było zaskoczenie, mimo że miałam świadomość, że wróciłam do konkursu po raz drugi, więc myślałam o tej koronie już wcześniej. Aczkolwiek tak jak mówię, było tyle dziewczyn, że uważałam, że to jest na tyle trudny wybór, że gdzieś tam nie spodziewałam się siebie na tym podium.
4: No właśnie, a jak ta chwila wyglądała już poza tym, co widzieliśmy w telewizji, jakie były reakcje, kto cię wspierał?
5: To było na pewno duże zaskoczenie, jak to wyglądało po, bo w momencie, w którym skończył się czas antenowy, nagle na scenie pojawiło się multum fotoreporterów, dziennikarzy. Każdy chciał ze mną wywiad, każdy chciał ze mną zdjęcie. Nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Było tyle ludzi wokół mnie, każdy krzyczał moje imię.
4: I ja w tym całym chaosie próbowałam się doszukać swoich rodziców. Ciągle gdzieś tam mówiłam, czy mogę zobaczyć się z rodziną, czy mogę zobaczyć się z mamą, z tatą. I miałam wrażenie, że nikt mnie tam nie słyszy, aczkolwiek koniec końców udało się ich wprowadzić na scenę i mogłam spędzić z nimi chwilkę czasu. Więc tak, wspierała mnie mama, tata, brat, moi dziadkowie, jedni i drudzy oraz moja przyjaciółka.
6: Ja tutaj mówiłaś, że masz duże oparcie w rodzicach.
4: Tak, bardzo duże. Oni tak naprawdę mnie wspierają cały czas. Są taką moją oazą. I tak naprawdę z każdym problemem idę zawsze do nich.
6: Myślę, że warto się cofnąć troszkę w czasie. Powiedzmy, kiedy pierwszy raz pomyślałaś, że chcę być na scenie, chcę występować w konkursach?
4: Wiadomo, jako mała dziewczynka, tak jak każda z nas chyba chciała zostać księżniczką. Chciała zawsze gdzieś tam nosić tą koronę na głowie, przebierała się na balach przebierańców w stroje księżniczki. Później gdzieś to tak zniknęło w mojej głowie. I dopiero za czasów liceum zaczęto mi mówić, że Oliwka, może byś spróbowała gdzieś tam wystartować w jakimś konkursie. Masz predyspozycję, może to by był fajny czas, fajny kierunek do wyboru. No i tak się zastanawiałam, mówiłam, że gdzie ja, gdzie z takiego małego miasta jakaś Oliwka. I w klasie maturalnej moja nauczycielka, wokalistka, gdzieś mnie pchnęła w to wszystko i stwierdziłam, dobra, wyślę zgłoszenie. I tak się to zaczęło już w grudniu, wtedy w mojej klasie maturalnej. Wysłałam pierwsze zgłoszenie, nagle dostałam odzew, że zostałam zaproszona do Warszawy na casting. I cała ta moja przygoda, no tak się rozpoczęła.
6: Czyli takiego impulsu, popchnięcia troszkę gdzieś się potrzebowałaś.
4: Tak, potrzebowałam, bo tak niby się wiedziało, że takie konkursy istnieją, niby się też oglądało, ale jednak to było coś takiego nierealnego w mojej głowie, dla takiej dziewczyny z mojego miasta, tak daleko w ogóle od Warszawy, od jakiegokolwiek dużego miasta. I potrzebowałam chyba takiego impulsu, żeby stwierdzić, dobra, raz się żyje, próbujemy, zobaczymy, co z tego będzie, jak to będzie wyglądało, czy faktycznie jakieś takie dziewczyny, o których świat jeszcze nie słyszał, mają jakieś szanse.
6: Pamiętasz swój pierwszy, taki zupełnie pierwszy konkurs, wystąpienie?
4: Tak, pamiętam bardzo dobrze, bo mówię, to był dla mnie ważny czas ze względu na to, że to była klasa maturalna, więc na wszystkie zgrupowania jeździłam podczas pisania matur, prosto z matury z języka angielskiego, jechałam już na zgrupowanie do Łodzi. I tak to wyglądało. No i to było pierwsze moje takie przeżycie z tym konkursem, więc poznałam tam naprawdę tak świetne kobiety, że do tej pory utrzymujemy kontakt. Wróciłam właśnie z Panińskiego, jednej z moich przyjaciół, z którymi byłam w pokoju wtedy, a za 2 tygodnie jadę na jej ślub.
6: Czyli takie przyjaźnie są zawierane.
4: Tak, i to bardzo dużo tych przyjaźni. Do tej pory mam kontakt właśnie z dziewczynami sprzed 2 lat i to taki bliski, jak widać. A z tymi dziewczynami, z którymi teraz byłam w roczniku, też bardzo chętnie się spotykamy, rozmawiamy, gdzieś tam się wspieramy nawzajem.
6: A czy ty zawsze czułaś się dobrze na scenie? Właśnie tutaj reporterzy, flesze, ten modeling, zawsze gdzieś to cię ciągnęło?
4: 2 lata temu, jak poszłam do Miss Polski, to był skok na głęboką wodę, bo nie miałam wcześniej nic z tym do czynienia. Więc pamiętam galę do dzisiaj, jak bardzo się stresowałam. Chciałam wypaść jak najlepiej. I tak naprawdę jak byłam teraz, to już podeszłam do tego z takim luzem może, z taką łatwością, że co będzie, to będzie, że Oliwia, robisz to dla siebie, lubisz to robić i czujesz się tutaj jak ryba w wodzie.
6: A jak te przygotowania do tego konkursu wyglądały? No bo to, co my widzimy w telewizji, to już jest jakiś urywek i efekt finalny, ale to, co przed tym, na pewno intensywnie było.
4: Tak, całe przygotowanie do tej gali trwa tak naprawdę 5 roku, bo zaczyna się od castingu. Później są ćwierćfinały, później półfinały, finały i zgrupowania finałowe. No i właśnie ta gala. Więc wszystkie przygotowania to są różnego rodzaju szkolenia, różnego rodzaju próby choreograficzne. Tak naprawdę ludzie, którzy nas oceniają i wybierają, spędzają z nami bardzo dużo czasu. I to właśnie na podstawie tego, jak się zachowujemy na co dzień, to jak się odnosimy, to jakie wartości przedstawiamy, jakie mamy plany na siebie, na przyszłość, ten właśnie... To jest główna podstawa tego, kogo wybiorą.
6: Czułaś się taka mocna w jakiejś sferze po prostu, nie? Czy czułaś się, że tak, to lubię najbardziej?
4: Powiem tak, myślałam, że naprawdę jestem dobra z wystąpień publicznych. W momencie, w którym spotkałam dziewczyny, które są dziennikarkami i studiują tego typu kierunki, to stwierdziłam, dobra, Oliwia,
5: Wow, one tak mówią, że chyba trzeba się podszkolić. Wiadomo, gdy patrzymy na siebie, no to też staramy się pozytywnie o sobie myśleć, ale jak widzimy, no to jak mówię, było tyle dziewczyn, że to naprawdę był trudny wybór. Więc jak widziałam dziewczynę, to też zaczęłam tak myśleć, że kurczę, może mogłabym być czymś lepsza.
4: No to jednak cały czas można się doskonalić, prawda?
5: Tak, tak.
4: Tutaj słyszałam, że Wygrana też obejmuje takie też szkolenia. Chyba się mówiłaś, że te wystąpienia publiczne jednak ćwiczyć sobie, tak?
5: Tak, właśnie z Robertem Jarkiem będę miała szkolenie na temat wystąpień publicznych, prezencji tak naprawdę na różnych wydarzeniach, na scenie. Na pewno też będę podszkalać się z angielskiego, bo to jednak jest bardzo ważne, kiedy wyjeżdża się na konkursy międzynarodowe, a przede mną dwa. Więc to też mam zamiar tutaj podszkolić.
4: Ale to też jest, wiąże się ze sporym stresem. Powiedz, jak ty sobie radziłaś z tym stresem?
5: Ja miałam na zgrupowaniach, miałam cudowną współlokatorkę, to była dziewczyna, też Oliwia, która wspierała mnie, a ja ją we wszystkich sytuacjach. Jak coś się działo, jak miałyśmy chwilę zwątpienia, jak miałyśmy gorszy czas, no bo jednak jesteśmy daleko od domu. Oddzielone od tego świata, no bo to jest zgrupowanie, mamy bardzo dużo obowiązków, harmonogram zapchany każdego dnia, więc to była taka moja przestrzeń, jak pójdziłam do pokoju, że wiem, że mogę powiedzieć wszystko, wiem, że mogę się wyżalić, że mogę odreagować i dostanę ogrom wsparcia od niej i vice versa. Także bardzo mi pomogło na tym zgrupowaniu i cieszę się, że na siebie trafiłyśmy.
4: Czyli jednak te przyjaźnie są.
5: Tak, tak.
4: No właśnie, mówiliśmy, co było najciekawsze, a co było najtrudniejsze w tym wszystkim.
5: Najtrudniejsze. Ja jestem perfekcjonistką, więc dla mnie najcięższe chyba było to, że to nie ja układam sobie swój plan dnia. To nie ja mogę tutaj zarządzać tym swoim dniem i robić wszystko tak perfekcyjnie, jak bym chciała, bo wiadomo, jest nas 24. Więc nieraz bywało tak, że pogoda nie dopisała i nie mogłyśmy zrobić jakichś nagrywek, czy zmieniono nam godzinę na przykład próby na inną, bo tutaj ktoś się źle poczuł, tutaj coś się stało. Więc to chyba było najtrudniejsze, żeby wpasować się w taki nieswój rytm dnia i nagle przyjechać z tej Warszawy, gdzie studiuję, robię swoje na co dzień i z dnia na dzień zmienić po prostu cały swój świat, bo jednak ten świat MIS wygląda troszeczkę inaczej niż nasze codzienne życie.
4: No właśnie, a jak taki plan w ciągu dnia wygląda z takiego przykładowego dnia?
5: Wstajemy rano, idziemy na śniadanie, oczywiście już gotowe, tak wyglądające jak MIS, jak to na MIS przystało. Po śniadaniu, zależy na którym zgrupowaniu, bo na pierwszym robiłyśmy nagrywki, więc było ogrom szkoleń, było bardzo dużo sesji zdjęciowych, było multum nagrywek i tak toczyło się to przez cały dzień. Przerwa obiadowa, później znowu, później kolacja, mini zebranie na sam koniec dnia. Na drugim zgrupowaniu było za to bardzo dużo prób. Na niektóre próby jeździłyśmy autokarem, więc to też troszeczkę czasu zajmowało. Czy to Nowy Sącz, czy tutaj właśnie na salę gimnastyczną, później w Szczawnica Park Resort & Spa właśnie już w hotelu ćwiczyłyśmy. Więc było to przepełnione próbami, w międzyczasie też były jakieś zdjęcia, cały czas coś.
4: A czego właśnie się nauczyłaś o sobie może podczas tych wszystkich etapów?
5: Najwięcej nauczyłam się podczas pierwszego zgrupowania, 2 lata temu, to na pewno, bo wtedy nauczyłam się kochać siebie tak naprawdę. Zrozumiałam, że naprawdę nie ma nienawiści, zawiści między dziewczynami, które znają swoją wartość i żeby pokochać siebie, trzeba poznać tą swoją wartość. I to jest taka zdrowa miłość. I tego się właśnie nauczyłam i pielęgnowałam to przez ten cały czas, przez te 2 lata, kiedy mnie nie było w konkursie. I czuję ogromną różnicę, będąc w tym miejscu teraz, a 2 lata temu.
4: No jednak MIS to nie jest też sam wygląd, sam uśmiech, tak? Czyli tak jak tu mówiłaś, kochać siebie to jest ważniejsze. Jakie jeszcze cechy powinna posiadać MIS?
5: Jakie cechy powinna posiadać MIS? Myślę, że mogę śmiało powiedzieć na swoim przykładzie, że na pewno dobre serce, że to oddaję, bo największym wzruszeniem podczas gali było to, jak przed dostawałyśmy tytuły komplementarne. I w momencie, w którym wyczytano mnie, że dostaję tytuł Miss Postawy Społecznej, zrozumiałam, że wow, ludzie widzą to, co robię i ludzie doceniają to, co robię, mimo że nie robię tego dla poklasku. I to chyba było najcenniejsza nagroda, która zostanie ze mną. Jakie cechy mogłyby mieć jeszcze Miss?
7: Myślę, że powinno być autentyczne, bo to jest jednak rok ciężkiej pracy i w momencie, w którym będziemy udawać kogoś innego, nie damy rady na tak długi czas być kimś innym pod taką presją i z tyloma obowiązkami. A bycie autentycznym zawsze wygrywa ze względu na to, że łatwiej wtedy też nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Ludzie też inaczej do ciebie podchodzą.
6: Właśnie tutaj mówiłaś postawa społeczna. Już troszkę lokalnie w Żarach podziałałaś, prawda?
7: Tak, dostałam rok temu nawet nagrodę osobowości roku, więc zostało to docenione, także bardzo mi miło. Starałam się angażować w różne projekty, teraz mam nadzieję, że też się to uda. Ze względu na to, że fajnie jest promować swoje miasto, tym bardziej, że to miasto cię wspiera.
6: No właśnie, a sukienka? Sukienka była z Muzeum Pogranicza Śląsko-Łódzkiego. Jak to się stało?
7: Ja Arka właśnie poznałam 2 lata temu podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także połączyło nas też dobre serducho, pomagaliśmy przy organizacji i wtedy zobaczyłam po raz pierwszy jego projekty. Więc jak dostałam informację, że wyjeżdżamy do Małopolski, będzie zgrupowanie i potrzebujemy stroi ludowych, to stwierdziłam, że wow, okej, to jest moment, w którym trzeba tutaj zadzwonić do Arka. Arek będzie wiedział, co robić. I faktycznie okazało się, że ma taką sukienkę. I nie musiał jej nawet szyć, była idealnie po prostu na mnie, więc fajnie wyszło, a ja czułam się w niej bosko.
6: Też udało mi się ją zobaczyć na żywo, robi wrażenie. Było troszkę o przyszłości, powiedzmy o przyszłości. Jakie przed Tobą plany?
7: Na pewno czeka mnie intensywny rok. Pełen wyjazdów, pełen obowiązków, różnych spotkań. Co później?
6: Ale możliwości jest wiele.
7: Jest dużo, tak, jest dużo. Mam jakieś mniej więcej plany na siebie, wiem, co bym chciała w życiu robić. Na razie chcę się skupić na tym, co jest teraz. Nie wybiegać za bardzo w przyszłość, bo wiem, jak życie jest zmienne i tutaj przez ostatnie 2-3 lata bardzo się dobrze o tym przekonałam. Wiem, że mam ogromny potencjał, który wykorzystuję cały czas i mam nadzieję, że mimo to, że mam jakieś plany, to i tak przekroczy te moje oczekiwania i będzie jeszcze lepiej, bo właśnie do tego dążę.
6: A wspomniałaś o nauce. Ty studiujesz?
7: Tak, studiuję. Jestem na 2. roku, już teraz 3. Finansów i rachunkowości. Studiuję w Warszawie.
6: No a jak pogodziłaś właśnie tutaj studia i takie konkursy?
7: Tak jak mówię, jestem perfekcjonistką, więc u mnie w moim kalendarzu wszystko jest tak dopięte, że potrafię działać wszystko. Im więcej mam na głowie, tym lepiej mam wrażenie funkcjonuje. I to jest chyba mój klucz do sukcesu.
6: Czyli dobry plan.
7: Tak, tak. Nie potrafię się nudzić i odpoczywać. Jestem trochę pracoholiczką, niestety. Ale póki jestem młoda, mam wrażenie, że to dobrze.
6: A w wolnym czasie masz jakieś hobby?
7: Bardzo lubię biegać. Lubiłam biegać, żeby się odstresować i tak się zaczęła moja przygoda z bieganiem. I oprócz tego, że robię teraz to dla fanu, dla siebie, to również dla innych, bo ostatnio też biegłam 10 km dla chorych dzieciaczków. A tak poza tym to kocham ludzi, kocham spędzać czas z ludźmi, uwielbiam to, więc zawsze gdy mam wolną chwilę, to spotykam się ze swoimi znajomymi, rodziną. To jest dla mnie taki priorytet, żeby te wszystkie relacje swoje pielęgnować.
6: A w kwestii sportu, czy zdrowej diety, czy pielęgnacji, właśnie, jest jakiś klucz na to, czy ty masz jakąś dietę?
7: No właśnie, tutaj jest ten problem, że nie umiem się trzymać żadnej diety i choćbym chciała jeść zdrowo, to jednak nie potrafię sobie odmówić, jak mi coś smakuje albo mam na coś ochotę. Więc tym bardziej, że kocham czekoladę. Nie mam żadnej diety, ale bardzo, bardzo, bardzo uważam na to, żeby jednak ta aktywność fizyczna w moim życiu była. Więc tak sobie tym rekompensuję z przymrużeniem oka, że przecież jak sobie, nie wiem, pobiegałam, czy tam poćwiczyłam, to mi się należy.
6: A z pielęgnacją, czy z makijażem lubisz się pewnie malować?
7: Ja cenię sobie swoją naturalność, więc moje makijaże wyglądają tak, że na co dzień wygląda tak, jakby nie miałam, mimo żebym się malowała z 2 godziny.
6: Czy ty masz jakieś rytuały takie, które ci pomagają się wyciszyć przed ważnym wydarzeniem na przykład?
7: Moje rytuały przed ważnym wydarzeniem to na pewno telefon do rodziców. Tak, przed każdym ważnym wydarzeniem, jak się stresuję, to zawsze dzwonię do mojej mamy. i gdzieś tam z nią rozmawiam i ona mnie tak troszkę uspokaja, a jak nie mam takiej możliwości albo czasu, to po prostu zamykam oczy i mówię sobie, Olga, raz się żyje, jakby...
6: Będzie dobrze.
7: Będzie dobrze. Przecież jesteś tu, gdzie jesteś, to znaczy, że musisz tu być.
6: Na zakończenie myślę, że warto zapytać, czy mając taki tytuł czujesz troszkę presję, odpowiedzialność za siebie?
7: Tak, i to ogromnie. Nie sądziłam, że to będzie dla mnie taka presja narzucona nawet przeze mnie na samym początku. Także miewałam dni, gdzie naprawdę czułam taką presję i myślałam sobie, Olga, musisz to wszystko tak dobrze przemyśleć, musisz wiedzieć, w jakim kierunku chcesz iść, gdzie chcesz działać, co chcesz robić. To jest bardzo ważne, skup się na tym. I to była taka presja, że ledwo nawet wygrałam i już myślałam, że kurczę, musisz wszystko wiedzieć, już musisz mieć plan na siebie, na tą koronę, na to wszystko. I mimo, że 2 lata się przygotowywałam na to, żeby wrócić, bo myślałam bardzo intensywnie o tym powrocie i tym, co bym chciała robić, to jednak to było takie zaskoczenie, że jednak się udało, że te wszystkie myśli nagle zniknęły i trzeba było analizować wszystko na nowo.
6: Ale przed tobą jeszcze kilka konkursów.
7: Tak, Miss Universe i Miss Supranational.
6: Czyli też będzie intensywnie.
7: Tak, będzie intensywnie, ale nie mogę się doczekać, bo takie konkursy bardzo dużo uczą. I sama mam doświadczenie na międzynarodowym konkursie, bo byłam w Chinach na konkursie międzynarodowym, na Miss Friendship International. Zostałam wysłana właśnie przez Biuro Miss Polski. Tam zajęłam 2 miejsce, miejsce pierwszej wice Miss, więc to było też dla mnie ogromne doświadczenie. Było 65 dziewczyn z całego świata, więc miałam okazję poznać bardzo wiele osób o różnej kulturze, poznać parę języków, także naprawdę to daje takie wspomnienia, o jakich się nawet nie marzy.
6: Mhm. A jak to z tym angielskim u ciebie?
7: Myślę, że z moim angielskim jest bardzo dobrze. Wiadomo, w szkołach przykłada się dużą wagę do tego, żeby w tych czasach uczyć dzieci tego języka angielskiego i drugiego języka obcego. Aczkolwiek uważam, że zawsze można być w czymś lepszym. Więc bardzo chętnie doszkalam się w każdej dziedzinie i również chciałabym to zrobić z językiem angielskim.
6: Jakbyś wróciła do tych lat wstecz, co byś powiedziała młodej, młodszej sobie, albo może dziewczynom, które też by chciały wystartować, ale gdzieś tam się jednak wahają?
7: Kocham to pytanie, bo jest to dla mnie bardzo ważne, bo ciągle o tym myślę. Co bym powiedziała tej swojej małej Oliwce, która była taka zestresowana, która nie wiedziała, jak zareagują inni, bo jest z małego miasta i tutaj wszystkie plotki się szybko rozchodzą, że tak to ujmę. Bym powiedziała jej, Oliwka, słuchaj, będzie dobrze. Jakby podążaj za głosem serca i nie przejmuj się opinią innych, bo to jest najważniejsze. I właśnie te wszystkie doświadczenia nauczyły mnie tego, że mimo iż w internecie są różne zdania podzielone na temat konkursów piękności, na temat wygranej, czy to mojej, czy moich poprzedniczek z innych lat, to z tym hejtem nie mam problemu i się nim nie przejmuję, bo po prostu znam swoją wartość i wiem, że podążając ze swoim sercem i swoimi wartościami, będąc autentyczna w tym wszystkim, robię wszystko w zgodzie ze sobą, a to jest najważniejsze.
6: Super, bardzo Ci dziękuję za miłą rozmowę i życzę jeszcze więcej sukcesów.
7: Dziękuję ślicznie.
2: SK 106,6.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata PZ i Kasbałagane Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%.

0: Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Halo, wiosna?
10: Wiosna, a kto ma być?
9: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
10: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
11: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Ile masz drobnych?
14: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
6: No to idziemy na łowy.
14: Z taką kwotą? Dokąd?
6: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
14: Niemożliwe.
6: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
15: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
16: I po reklamie.

sprawdza. Na 7 minut przed godziną 10 to jest Jazzy. To są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla was mamy. Załatwiamy wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj, i jutro przez cały dzień takie bilety wam rozdajemy i po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. A wcześniej najnowsze newsy w SC.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
7: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
8: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie. Bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
14: Żary na czasie.
15: Klaudia Mazurek. Jeśli macie ochotę niebawem się pośmiać, to zerkam na propozycje stand-upowe. Sala widowiskowa Luna, tutaj stand-up bomba. Zalewski & Kowalski, można wybrać się jeszcze dziś. 13 maja z kolei program Wehikuły Czasu, a na scenie Rafał Rutkowski. To w piwnicy artystycznej Kawon. Cafe Noire, tutaj z kolei niebawem Bartek Zajda z nową trasą. Można wybrać się 14 maja. Pozdrawiam.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
16: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
17: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w SC są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No, niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś dobrze. Potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska.

0: Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Tonderola w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w Esce.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Halo, wiosna?
6: Wiosna, a kto ma być?
5: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
6: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
7: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
8: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
11: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Reklama.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
12: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
20: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
19: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
21: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
22: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
21: Tak jest. Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obrzę dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Może poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety, tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
3: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
26: Lidl, to się opłaca.
27: I po reklamie.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: wysłana tak.
1: Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jak przecież jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
3: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
15: Żary na czasie.
16: Klaudia Mazurek, gdzie będziecie mogli pobawić się niebawem w Legionie? Już wam mówię, na przykład żarski klub Emporium, Feel the Vibe pod takim hasłem imprezka jeszcze dziś. Taką imprezkę z energetycznymi brzmieniami poprowadzi DJ Risto. Starty tradycyjnie o 21:00, za tydzień z kolei w tym samym miejscu Selected Sounds by DJ ADB. Cafe Noir, tutaj z kolei jeszcze dziś DJ Żaba i potańcówka w rytmie starych dobrych hitów.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
17: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
18: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
19: Obawiam się lektury, jaka może być.
20: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
17: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
21: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
22: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
21: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro.

0: CD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
5: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damianu Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot i już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tomek? A gdzie ty się tak spieszysz?
3: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
2: O, to może też się wybiorę.
3: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
4: Halo, wiosna?
2: Wiosna, a kto ma być?
4: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
2: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
5: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
6: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
7: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Ile masz drobnych?
2: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
1: No to idziemy na łowy.
2: Z taką kwotą? Dokąd?
1: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
2: Niemożliwe.
1: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
3: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
4: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: I po reklamie.
13: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
14: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
13: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
15: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
13: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio SK. Enrique, na początek.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak. Tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii. No w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to. W Lewiatanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2-1-1-5. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2-1-1-5. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio SK. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. 3 mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, wiosna?
3: Wiosna, a kto ma być?
4: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
3: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
5: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.

0: Tonek, a gdzie ty się tak spieszysz?
1: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
0: O, to może też się wybiorę.
1: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tajna.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle tri przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie, ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz, zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie. Bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
3: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym w środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy!

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: cały czas. Oskar Cymes słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty pozostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cymes za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
3: Radio SK.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, Trasa Północna 12.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Halo, wiosna?
3: Wiosna, a kto ma być?
2: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
3: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
4: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: out of love.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
3: I dwóch znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
12: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
11: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
12: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
11: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Żary na czasie.
10: Klaudia Mazurek. Znamy oficjalny program Dni Żary. Zerkam więc, co będzie działo się niebawem w Parku Miejskim. 26 czerwca pojawią się Lubin i DJ Adbase, a następnie Kizo. 27 z kolei na scenie Piękni i Młodzi oraz Kult, a 28 zaśpiewają dla Was Julia Żugaj i Kacper Błoński, a także Maryla Rodowicz. Poza tym oczywiście Wesołe Miasteczko, Strefa Sportu czy Strefa Przedsiębiorców. Pozdrawiam!
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
11: Muzyką się żyje.
12: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego

Hit do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu: zawsze próbuj się targować. Rób tak, aż sprzedawca sam dopłaci za to, żebyś już przestał. Ja wiem, co mówię, a za chwilę będę handlował hitami. Nówka, sztuka od Madonny i Sabriny Carpenter czeka w muzycznej kolejce, a teraz Alvaro Soler.

0: Media Expert.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

Radio SK.

0: Dua Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks. Podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290

0: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20, na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Ile masz drobnych?
4: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
3: No to idziemy na łowy.
4: Z taką kwotą? Dokąd?
3: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
4: Niemożliwe.
3: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
5: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Halo, wiosna?
5: Wiosna, a kto ma być?
4: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
5: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
6: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
7: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w Centrum Rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum Rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy moście.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
10: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
9: O, to może też się wybiorę.
10: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
14: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
15: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
14: Tak.
15: To jest mniej więcej
14: nie znaczy,
15: to samo.
14: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
13: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco. Deep.

17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie.

0: Panie, tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym rocznym romansie 56 dni.
1: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
0: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
2: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: I po reklamie.
11: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: tu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
12: Ja. W Żagani na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
13: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
12: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
13: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
14: Halo, wiosna?
15: Wiosna, a kto ma być?
14: Gdzie ty jesteś? Bo nie wiem, jak długo jeszcze na zimówkach mogę jeździć.
15: No co ty, Waldusiusiu, na co ty czekasz? Jestem na ostatnim zakręcie. Śmigaj do Centrum Opon w Grabiku i wymieniaj na letnie.
16: Posłuchaj wiosny. Zmień opony w Centrum Opon Grabik. Profesjonalna wymiana opon i przechowywanie. Sprzedaż opon nowych i używanych. Tysiące opon dostępnych od ręki. Centrum Opon Żary. Grabik 17C. www.oponymaster.pl.
17: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy. Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
12: Żary na czasie.
13: Klaudia Mazurek, zerkam na najbliższe wydarzenia w regionie. Będzie muzycznie 29 maja z okazji Dni Lubska. Pojawi się tam zespół Perfekt, a także Łukasz Drapała. 31 maja z kolei na scenie Muzo Pozytywni. W Bibliotece Centrum Kultury coś jest z okazji Dnia Matki. Popołudnie w kobiecym gronie i plotki przy kawie. Takie wydarzenie 22 maja, a od godziny 19 koncert zespołu Big Banda. Pozdrawiam.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
15: Muzyką się żyje.
16: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Subeme, La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć, a podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
17: Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK.
16: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the things she said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka. 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechii mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey, to już za chwilę.
2: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już teraz zaplanuj wakacje pod palmami, albo lepiej, całe życie, bo już jest w Żarach nowy, fantastyczny sklep ogrodniczy z roślinami egzotycznymi Palmy Żary. W ofercie palmy, juki, drzewa oliwne, cykasy i inne wyjątkowe rośliny nadające się do polskich ogrodów oraz na tarasy i balkony. Stwórz z palmami Żary swój mały, egzotyczny zakątek świata i żyj pod palmami. Palmy Żary, ulica Piastowska 20 na terenie Myjni. Szczegóły na Facebooku Palmy Żary.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowsze hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego Sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
14: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
13: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
15: Ten zabójca nie popełnia błędów.
13: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
19: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
18: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałek z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień, w sobotę, w Uniejowie. Potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsce możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
20: Imprezka.
21: Imprezka.
20: Imprezka. Eska.
18: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

I faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia, no i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Awaja, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Wojciechowski, autoryzowany dealer marki Jack. Zielona Góra, trasa północna 12.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Elektryk dzwonił. Pilnie potrzebuje kabli, lamp i bezpieczników do naszego domu. Kto to teraz ogarnie?
13: Ja. W Żaganiu na Spółdzielczej otworzyli GK Elektro. To ci z Żar, pamiętasz? Mają chyba wszystko. Od ręki nam doradzą i skompletują towar.
12: Uff, to ja w weekend chociaż skoszę trawnik.
13: Też załatwione. W ich żarskim oddziale upolowałam robota koszącego Segway w wiosennej promocji.
12: GK Elektro. Żagań Spółdzielcza 1 oraz Żary Wapienna 20.
14: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili i przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Polisman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach i dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 kilometrze, no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenteri, Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta. I dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula to już za chwilę. SK.

0: Wodnych.
1: Reklama.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
6: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
5: O, to może też się wybiorę.
6: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
9: Żary na czasie.
10: Klaudia Mazurek, cześć raz jeszcze w Żarach. Będzie muzycznie w żarskiej Lunie, bujający w obłokach koncert zespołu Ponad Chmurami, czyli coś dla fanów poezji śpiewanej. Takie wydarzenie już jutro o 18:00. Z kolei w Jasieniu wydarzenie charytatywne już niebawem, bo 16 maja charytatywne mistrzostwa ARM w wrestlingu. Pojawi się m.in. wicemistrz świata w siłowaniu się na rękę. Można więc spróbować swoich sił i jednocześnie pomóc.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
11: Muzyką się żyje.
12: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram w antenę kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka. Imprezka.
12: A ja mam dla was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20:00, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

mnie patrzy, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Pink. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Wow. Two ships in the night.

Somber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić, aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe, no bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Miu, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Miu, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na SK.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na SK.pl. Radio SK. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku.
1: Żary na czasie.
2: Klaudia Mazurek, zabieram Was tym razem do Pałacu Książęcego w Żaganiu. Jeśli macie ochotę się pośmiać, to proszę bardzo. 15 maja na scenie lokalni artyści, kabaret Maszkarony. Pojawią się m.in. Marek Wnukowski, Dawid Michalak i Aleksander Grosy-Jurkow. Z kolei 16 i 17 maja w Żaganiu startuje druga edycja Złotych Ogrodów Księżnej Doroty. Tutaj m.in. rzemieślnicy, ozdoby ogrodowe, rośliny i produkty regionalne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optic w Lubsku. Reja 22.
3: Muzyką się żyje.
4: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Mai Mecan, Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na Raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na Raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty. A teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless i Neurologin to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: tygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy. Z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autoprom.

0: Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Radio SK.
2: Raz, dwa, trzy, ma!

0: Radio. Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z